dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Wojciech, zapraszam. Ksiądz profesor Marek Klus, uhonorowany tytułem profesora. 3 lipca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, wręczył akt nadania tytułu profesora 107 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie osób uhonorowanych najwyższym tytułem naukowym znalazł się jedyny przedstawiciel nauk teologicznych, ksiądz profesor Marek Klus z Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do którego nawiązał również prezydent w swoim przemówieniu. Odwołując się do niedawnej encykliki papieża Leona XIV, Karol Nawrocki zaznaczył, że współczesne wyzwania wymagają współpracy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.
2: To, czego potrzebuje nauka, czego obrazem dzisiaj państwo też jesteście, bo reprezentujecie przecież różne dziedziny nauki, od nauk ścisłych, przyrodniczych, przez nauki humanistyczne, rolne, medyczne. Mamy też jednego teologa. To pokazuje, że ta synergia umysłów, intelektualna synergia jest niezbędna do tego, aby Polska mogła być silna i mogła się rozwijać. Szczególnie dzisiaj, w momencie, gdy dokonuje się rewolucja technologiczna i widzimy, że potrzebujemy w niej z jednej strony inżynierów, informatyków, przedstawicieli nauk ścisłych, a z drugiej strony potrzebujemy tych, którzy będą mówić o pewnych humanistycznych, moralnych, etycznych aspektach rewolucji przemysłowej 4.0.
1: Ksiądz profesor Klus jest wykładowcą teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2014-2020 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału, natomiast w latach 2020-2024 był jego dziekanem. W okresie 2025-2027 kierował podyplomowymi studiami z etyki, a do 2020 roku pełnił funkcję kierownika podyplomowych studiów z teologii ze specjalizacją w eklezjologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Jest też autorem kilkunastu monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom etyki cnót, sakramentologii moralnej, bioetyki, formacji moralnej, moralności małżeńskiej i rodzinnej, a także nauczaniu moralnemu Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną 5-krotnie został uhonorowany nagrodą rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Obok pracy naukowej prowadzi również ożywioną działalność popularyzatorską, duszpasterską i kasnodziejską. Swoją pielgrzymkę ofiarowali w intencji świętych, powołań kapłańskich, zakonnych i za młodzież. Nieśli też osobiste intencje modlitw. Promienista piesza pielgrzymka dotarła w niedzielę do Tuchowa, by pokłonić się Matce Bożej w trakcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. To wielkie przeżycie, nie da się tego opisać, mówili wątnicy z Piątkowej, Warszawy, Ciężkowiec i Podegrodzia, którzy pielgrzymowali w Sądeckiej Grupie Pieszej Pielgrzymki Promienistej.
3: Jesteśmy szczęśliwi, doszliśmy do Matki, słyszeli jesteśmy, czekałem na to, kolega jest z Warszawy, przyjechał do mnie specjalnie na tą pielgrzymkę. Jesteśmy mega szczęśliwi.
4: Emocje to przede wszystkim radość, spełnienie. Odbiera dech w piersiach to przeżycie. Nie da się tego opisać.
5: I czuję w ogóle, że idę.
6: Co motywuje człowieka, żeby taką podróż pielgrzymkę wyruszyć?
5: Byłem do Maryi, Bożej Matki. Byłam wcześniej w sanktuarium, bo chciałam jak najszybciej zobaczyć Maryję. Ciężkowic idę.
6: Czy czuć w nogach ten dystans?
7: No na pewno, ale emocje są takie, że da się wszystko przeżyć. Żeby wspólnie się modlić, a każdy z osobistymi modlitwami, intencjami idzie. Każdy ma coś tam do powiedzenia, do podziękowania, do proszenia i przede wszystkim za bliskich swoich.
1: Tylko w grupie sądeckiej do Tuchowa przybyło blisko 1000 osób ze śpiewem na ustach i uśmiechami na twarzach. Grup pielgrzymkowych było łącznie 6, pozostałe zgromadziły wiernych z okolic Brzeska, Mielca, Bochni oraz Limanowej, a także z okolic Jasła w sąsiedniej diecezji rzeszowskiej. Wielki Odpust Tuchowski potrwa do czwartku 9 lipca włącznie, we wtorek 7 lipca przed oblicze Matki Bożej Tuchowskiej. Przybędą pielgrzymki nauczycieli i pracowników oświaty, ruchu Światło Życie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, harcerzy, skautów króla, a także matek w stanie błogosławionym, małżeństw pragnących potomstwa, w obronie życia poczętego pro-life oraz małżeństwa po utracie dziecka. Młodzi zamieszkają w namiotach przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny. W zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne. To rekolekcje, spotkania z gośćmi, integracja ludzi z całej Polski. Burmistrzem miasteczka modlitewnego będzie Jakub Kiełbasa.
8: Miasteczko modlitewne w tym roku odbędzie się pod hasłem spotkanie, a będziemy się poruszać wokół tematu związanego z relacjami. W haśle spotkanie możemy wyróżnić tkanie, które nam mówi w pewien sposób, że relacje się tka, że się buduje, one nie są same z siebie, czyli musimy o nie zadbać i one zawsze zależą od dwóch stron.
1: Miasteczko modlitewne przy Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w zabawie odbędzie się od 27 lipca do 2 sierpnia.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Wołanie o pomoc. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby twój duch, tchnienie życia, które włożył w ciebie Bóg, zostało zmiażdżone? Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje serce zostało tak rozdarte, że już nigdy się nie zagoi? Kiedy słyszysz takie słowa, wracasz myślami do okropnego bólu, który odczułeś w swoim życiu. Uświadamiasz sobie, jak kruche są nasze ludzkie emocje. Pomimo wszystkich swoich talentów i umiejętności oraz bez wątpienia osiągnięć. Pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy nie miałem nawet siły, aby podnieść głowę i wołać o pomoc. Może też tego doświadczyłeś. Może nawet doświadczasz tego teraz. Mam dziś dla ciebie dobre wieści. Bardzo dobre wieści. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Ralpha Milnera i Rogera Dickensona, męczenników. Błogosławiony Ralph i Roger żyli w Anglii w czasach, kiedy katolicy w tym kraju ryzykowali uwięzieniem i śmiercią za praktykowanie i szerzenie swojej wiary. Milner, starszy, niewykształcony farmer, był protestantem. Obserwował jednakże postępowanie swoich katolickich sąsiadów, które trafiło mu do przekonania, pod ich wpływem przyjął wiarę katolicką. W dzień swojej pierwszej komunii świętej został pochwycony i uwięziony. Spędził w więzieniu wiele lat, ale często wypuszczano go stamtąd na słowo honoru. Zbierał wówczas jałmużnę dla swoich współwięźniów, których wspierał również duchowo. Kiedy był na wolności, pomagał także w pracy księżom misjonarzom, będąc dzięki znajomości swego kraju znakomitym ich przewodnikiem. Właśnie w ten sposób spotkał i wspomógł księdza Rogera Dickensona. Roger Dickenson pochodził z Lincoln, był księdzem w kolegium w Reims i stamtąd w roku 1583 został wysłany na misję. Schwytano go razem z Ralphem, obydwaj odpowiadali przed sądem. Sędzia poczuł jednak szczególną litość dla Milnera ze względu na jego podeszły wiek oraz to, że miał 8 dzieci. Pod pretekstem więc, że farmer przypadkowo odwiedzał pobliski kościół parafialny, sędzia chciał go uwolnić, ale jednocześnie zażądał, by powrócił na łono kościoła anglikańskiego. Święty męczennik jednakże wspomożony łaską Bożą stanowczo odmówił uczynienia niniejszego kłamliwego gestu. Wolał dzielić los swojego przyjaciela, ojca Dickensona. Wobec tego skazano obydwu na śmierć. Wyrok wykonano 7 lipca 1591 roku w Winchesterze.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 7 lipca również o poranku zaglądamy do kalendarza liturgicznego i wspominamy zmarłych kapłanów. W 2014 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Grzegorzek, natomiast w 2017 ksiądz Zbigniew Smajdor, w 2024 ksiądz Mariusz Kmak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajnienia informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. Na konferencji prasowej wicepremier wyjaśnił również zamieszanie dotyczące przekazania samolotów MiG-29 oraz rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Drzewa, które od kilkudziesięciu lat rosną na placu drzewnym w Tarnowie, zostaną wycięte, bo zdaniem urzędników nie pasują do miejskiego krajobrazu. Charakterystyczne X-y na pniach świerków zwróciły uwagę mieszkańców, którzy po zapoznaniu się z koncepcją przebudowy placu poprosili Radio RDN Małopolska o interwencję.
2: Jak teraz się rozglądamy, to widzimy na tych pięciu drzewach te X-y. W koncepcji jest napisane, że te drzewa iglaste, które tutaj rosną, no w skrócie mówiąc, nie pasują do środowiska miejskiego, ponieważ są to typowe drzewa leśne. No, po przeczytaniu tego naprawdę zezłościło mnie to bardzo, ponieważ no, jak można powiedzieć o drzewach, które tu rosną kilkadziesiąt lat, że te drzewa muszą być wycięte, ponieważ nie pasują do koncepcji miasta.
0: Mówił mieszkaniec okolicy Placu Drzewnego Damian Mika. Plan remontu placu zakłada zasadzenie nowych drzew, jednak jak zauważają mieszkańcy, one będą dawać cień dopiero za kilka lat, podczas gdy aktualne przynoszą ulgę w upalne dni już teraz. W kwestii planowanej wycinki skontaktowaliśmy się również z Urzędem Miasta. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek wytłumaczył, że wycinka i nowe nasadzenia mają na celu zachowanie odpowiedniej geometrii placu. Urzędnicy planują usunięcie pięciu drzew. W zamian, jak usłyszeliśmy w magistracie, planowane są nasadzenia 19 sztuk nowych drzew. To jedno z nielicznych miejsc, w których można poczuć chłód zimy w upalne lato. Krynica Zdrój szykuje swoją halę lodową na przyjazd zawodników, którzy mają od połowy lipca uczestniczyć w turnusach szkoleniowych. Na nowo na potrzeby wakacyjnych obozów, a później też regularnych rozgrywek zamrażana jest tafla. Pierwsze grupy mają przyjechać tu już w najbliższy weekend, mówi Tomasz Cieślicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy Zdroju.
3: Są to figurowcy, są to shorttrackowcy oraz hokeiści. Ale nie zapominamy o ogólnodostępności obiektu. Serdecznie zapraszamy na ogólnodostępne ślizgawki. Jest to moment, gdzie można w samym środku wakacji poczuć trochę zimy w środku lata, więc też zapraszamy do tych aktywności. Na samej hali zlokalizowana jest siłownia, organizujemy zajęcia pilatesu i fitnessu.
0: Dodajmy, że lodowisko było rozmrożone przez część maja, a także w czerwcu. W tym czasie wykorzystywano tu sztuczną nawierzchnię, dzięki której na hali dostępne były boiska do koszykówki, piłki nożnej i ręcznej. Kolejne dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 18 do 25 stopni. Szczególnie uważać trzeba będzie w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Wówczas to przemieszczający się dość głęboki niż znad Bałtyku w kierunku Litwy, Łotwy oraz Białorusi przyniesie nam bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski, w rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego. Nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę i dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
0: Wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia. W weekend temperatura wzrośnie do około 25-28 stopni, a więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jak słyszeć w wiadomościach, pogoda dzisiaj mało wakacyjna i te chmury, a nawet przelotowane deszczu dzisiaj będą nam towarzyszyć w Małopolsce. No nie tylko w Małopolsce pochmurno i deszczowo, praktycznie w całym kraju i nad Polskim Morzem i w górach. Tak więc pogoda, jak mówię, mało wakacyjna. Czekamy na zmianę pogody. Maksymalnie dziś 24 stopnie, o poranku mamy 18 stopni, jutro 20, ocieplenie dopiero w weekend.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dużo wyższe wartości dopiero w przyszłym tygodniu. Temperatura od 25 do 28-29 stopni. W nocy 15, ale też taka pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, deszczu. Tak więc wygląda na to, że na taką aurę typowo wakacyjną, czyli słońce i wysokie temperatury, chyba będziemy musieli poczekać przynajmniej 2 tygodnie. 24 minuty nam zostało do godziny 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Pochmurny, chłodny bym nawet powiedział troszeczkę wtorek, retro wtorek na antenie Radia Rden Małopolska, pomimo tego, że mamy 18 stopni, tyle wskazuje nasz termometr tutaj radiowy w Tarnowie. No to wydaje mi się, że ta odczuwalna temperatura chyba dużo niższa. A jeszcze wiatr w porywach do 30 km na godzinę zapowiadają nam dzisiaj synoptycy, tak więc już tą temperaturę naprawdę odczuwalną będziemy mieli całkiem inną, ale za to muzycznie będzie bardzo gorąco, bo to przecież hity sprzed lat, lata 80., 90. New Romantic, ci, którzy kochają ten styl muzyczny, na pewno dzisiaj się nie zawiodą. Zaczynamy od grupy Dire Straits.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: 13 minut nam zostało do godziny 7, to ten czas, gdzie spoglądamy na ulicę Tarnowa, no i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w mieście o poranku.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: To lato w pełni, wakacje, słońce świeci, gorąco, upał, a my samochodem podążamy. No, taka prognoza pogody i taka perspektywa podróżowania o poranku powinna nam towarzyszyć teraz, ale no niestety, za oknami to bardziej troszeczkę jesiennie nam się zrobiło, no i wydaje mi się, że chyba silnik się nikomu nie zagotuje przy tej temperaturze, 18 stopni. Chłodno troszeczkę, tak odczuwalna temperatura, bym powiedział chłodna wam ta temperatura jest, a dokładnie odczucie tej temperatury jest inne niż by nam się wydawało. No i do tego też podróżowanie, no troszeczkę no, nie sprzyja tutaj jazda tym naszym pojazdem, ponieważ ulice mokre, pochmurno, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, tak więc ta pogoda mało sprzyjająca dla wszystkich zmotoryzowanych, a jeszcze synoptycy zapowiadają, że te opady deszczu jutro, w nocy, tak więc jeżeli ktoś wybiera się w trasę, proszę pamiętać ostrożnie, bezpiecznie, odległości między pojazdami, pamiętajcie, że ta droga hamowania no troszeczkę inna niż przy suchym asfalcie, tak więc to trzeba mieć na uwadze i brać poprawkę, że ten samochód nie zatrzyma nam się w miejscu. Jak wyglądają ulice Tarnowa? A jeszcze a propos bezpieczeństwa, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, bez zdarzeń drogowych o poranku i w nocy, tak więc to są bardzo dobre informacje z samego rana. No i kolejne dobre informacje z samego rana to spokojnie, płynnie, nie stoimy, nie zatrzymujemy się nigdzie. Na Rutowicza, Konarskiego, Tułowska, Dąbrowskiego, Solidarności, Klikowska, w Mosicach, Aleja Kwiatkowskiego też spokojnie. Podobna sytuacja z Bylitowska i Koszycka i chciałoby się, żeby tak cały dzień nam upływał. Czy tak będzie? To sprawdzimy za godzinę przed godziną 8.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I a propos do podróżowania naszego i a propos ładnej pogody, szukania słońca, no to wybierzemy się na Chorwację. No i sprawdzimy, jak tam wygląda sytuacja, bo są tacy, którzy no może akurat teraz właśnie w drodze na chorwackie plaże, kto wie. No to słuchajcie o nas uważnie, bo tam policja rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję kontroli. Kontroli samochodów, motocyklistów, motorowerzystów, ale o tym za godzinę przed 8:00.

Zespół Skaldowie, nie domykajmy drzwi o poranku przed samą godziną 7:00. A często jest tak, że sprawdzamy, czy te drzwi domknięte, zamknięte. Sprawdzamy nawet po kilka razy, wychodząc z domu. Tam nie tylko drzwi, sprawdzamy, czy wyłączone żelazko, bo sprawdzamy, czy wszystkie światła wyłączone, czy gaz zakręcony. To się nazywa sprawdzanie kompulsywne, potocznie nazywane nerwicą natręctw. I chyba nie ma osoby, która choć raz, po kilka razy nie sprawdzała, czy wszystko zamknięte, wszystko wyłączone. Szczególnie jak gdzieś dalej wyjeżdżamy. Są tacy, którzy nawet robią sobie zdjęcie, żeby później na spokojnie zobaczyć, czy faktycznie wszystko wyłączone i zamknięte. 3 minuty nam zostało do 7:00. Teraz Elton John, retro wtorkowo. Po 7:00 wiadomości i po wiadomościach wracamy do muzyki sprzed lat.

0: reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Minister Obrony Narodowej rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. O krok od utraty pieniędzy kobieta, do której zadzwonili oszuści, opowiada RDN Małopolska, jak wyglądała rozmowa. Strażacy apelują o udrożnianie przepustów drogowych oraz przydrożnych rowów. Prawie 6 milionów złotych do wydania w Tarnowie. Można już składać swoje projekty w budżecie obywatelskim. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Decyzja o przekazaniu Ukrainie polskich rakiet do systemów Patriot zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajnienia informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. Na konferencji prasowej wicepremier wyjaśnił również zamieszanie dotyczące przekazania samolotów MiG-29 oraz rakiet PAK-3 do systemów Patriot. O szczegółach Michał Makowski.
5: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
5: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
6: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
5: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Mieszkanka z Krzyszowa niemal została okradziona przez oszustów. Gdy odebrała podejrzany telefon, zachowała zimną krew i próbowała poznać metodę naciągaczy. Kobieta wiedziała, że nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu bez jej wiedzy, ponieważ miała zastrzeżony numer PESEL. Gdy jednak odebrała telefon w takiej sprawie, postanowiła kontynuować rozmowę, by dowiedzieć się, w jaki sposób działają oszuści.
8: Moje dane, miejsce zamieszkania, wiedział, gdzie mieszkam, jak się nazywam, cały czas się zwracał do mnie imieniem.
9: Co u pani jakby nie grało w tej wersji wydarzeń?
8: No przede wszystkim to, że ja mam zastrzeżony PESEL, więc wiedziałam, że bez tego PESEL-u sobie nie poradzą, więc byłam na tyle spokojna, a z ciekawości po prostu ciągnęłam tą dyskusję, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób będzie próbował skierować mnie na wypłacenie pieniędzy, czy na zrobienie jakiegokolwiek przelewu, ale dużo takich pytań zadawał różnych związanych z bankowością, czy udostępniałam komuś swoje dane, czy miał ktoś możliwość na przykład za mnie zrobienia tego.
4: Kobieta podkreśla, że pomysłowość oszustów nie zna granic, tworzą atmosferę pełną napięcia i nagłego zagrożenia utratą pieniędzy, której łatwo jest ulec. Jednocześnie podając się za pracowników banku lub ekspertów od cyfrowego bezpieczeństwa, podpowiadają rozwiązanie, które może doprowadzić do prawdziwej utraty pieniędzy. Policja przypomina, by w sytuacjach, gdy odbieramy telefon z informacją o zagrożeniu naszych pieniędzy w banku lub o zaciągnięciu kredytu na nasze dane, zachować szczególną ostrożność. O każdym takim przypadku należy zawiadomić służby. Strażacy apelują o udrożnianie przepustów drogowych oraz przydrożnych rowów. Na Sądecczyźnie są zaniedbane miejsca, które po każdej większej ulewie powodują szkody dla pobliskich mieszkańców. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przypomina, że takie sytuacje zdarzają się notorycznie. Trzeba działać prewencyjnie, bo to może ograniczyć skutki potencjalnego zagrożenia, mówi Sławomir Wojta.
0: Ileś tam razy było wiadomo, że się nam woda pojawia właśnie opadowa, no to trzeba po prostu przeciwdziałać, tak, a nie tylko czekać na kolejne zdarzenie. I mamy takich kilka miejsc, gdzie notorycznie jeździmy, bo wiemy, że jak już przyjdzie ulewa, to w tych miejscach coś będzie, tak, bo tam jest po prostu nisza, tam nie ma właściwego przepustu drogowego, tam nie ma udrożnionych tych przepustów, nikt nie dba o to, no to później to skutkuje tym, że właśnie takie miejsca są zalewane.
4: Sądeccy strażacy kierują apel zarówno do mieszkańców potencjalnie zagrożonych posesji, jak też odpowiedzialnych za konkretny teren samorządowców.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Do 27 lipca mieszkańcy Tarnowa mają czas na zgłaszanie swoich pomysłów do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest prawie 6 milionów złotych, a zadania będą realizowane w przyszłym roku. Projekty małe mogą kosztować między 20 a 150 tysięcy złotych, natomiast projekty duże od 150 tysięcy do nawet miliona. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo Maciej Aleksander, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, a jednocześnie przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego, to szansa dla mieszkańców, którzy chcą zmienić coś w swoim najbliższym otoczeniu.
10: Każdy, kto ma pomysł, kto chciałby coś zmienić w mieście, nie czekać na urzędników, tylko wziąć sprawę w swoje ręce, zgłosić, wypełnić prosty formularz obarczony 30 podpisami mieszkańców Tarnowa. Nie trzeba podawać numeru PESEL przy podpisywaniu się. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy prosto opisać dany projekt, wskazać jego lokalizację. Ważne jest to, że to musi być wszystko realizowane na tkance miejskiej, czyli na obszarze miasta Tarnowa, ale mogą być to też projekty miękkie, nie tylko infrastrukturalne.
4: Przypomnę, że te pomysły, te projekty można zgłaszać do 27 lipca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 18 stopni, pochmurno, przelot napadem deszczu, wiatr zachodni, południowo-zachodni, do tego jeszcze ten wiatr z prędkością nawet do 30 km na godzinę. To prognoza pogody na dziś, ciśnienie 989 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna niekorzystna i w dalszym ciągu z Wysp Brytyjskich napływają do nas te chmury deszczowe, tak więc parasol dziś i wygląda, że również w nocy.
0: Pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wstępnie jeszcze jutro w ciągu dnia może delikatnie nam pokropić. Zachmurzenie będzie nam towarzyszyło. W czwartek przed południem przelot napadem deszczu. Sobota, dopiero niedziela. Częściowe zachmurzenie. Jest szansa, że bez opadów w weekend. No i pytanie tylko, czy tak my będzie. 7,5 minuty po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: A wracając jeszcze o poranku do wiadomości, a propos właśnie tej informacji, o której mówiliśmy, jak nie dać się oszustom, proszę pamiętać, że przez mObywatel warto tutaj nie tylko PESEL sobie zaszczec, ale również i dowód osobisty, paszport, też to możemy zrobić, dlatego zachęcam, szczególnie teraz w tym okresie wakacyjnym, gdzie się poruszamy, przemieszczamy. No może się zdarzyć, że gdzieś ten dowód nam się zapodzieje albo paszport, no to moi kochani, warto o tym pamiętać i zabezpieczyć się. Wracamy do muzyki sprzed lat, teraz grupa Erasure.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
2: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.

Daylight. Wcielimy zespół AHA. No jak ta piosenka, no to od razu wszyscy fani Jamesa Bonda wiedzą, że to w obliczu śmierci 15 właśnie film z tejże serii w roli głównej w 15 odcinku. No nie 15 odcinku, w 15 filmie, bo to nie można mówić o odcinkach, bo to nie są odcinki. To jest każdy odrębny, wyjątkowy film. W roli głównej tutaj akurat w rolę Jamesa Bonda w tym filmie z 1987 roku wcielił się Timothy Dalton. I właśnie taka muzyka bondowska, może nie będzie nam dziś towarzyszyła za bardzo, ale na pewno na ten temat będziemy rozmawiali z naszym porannym gościem. Po godzinie 8 przeniesiemy się do Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, no i właśnie w Kąśnej Dolnej James Bond w roli głównej. Jak to wszystko będzie wyglądało, słuchajcie nas uważnie w rozmowie naszej

gościem po 8:00 ten temat będziemy poruszać, czyli coś dla wszystkich fanów dobrego, mocnego kina. 17 minut po 7:00, teraz droga. A dokładnie kalejdoskop moich dróg i zespół DAP, czyli troszeczkę reggae, reggae polskiego reggae o poranku w retro wtorek.

Dobra, McCombs i klasik Mniowo. Nigdy mi nie nadchodzi. No nie, przychodzi taki jeden dzień w roku, gdzie możemy świętować od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, bo to ten nasz dzień. Albo dzień imienin, albo dzień urodzin. No to zaglądamy do naszego kalendarza i sprawdzamy. 7 dzień lipca. Od wczesnych godzin porannych na życzenia czeka Benedykt, Odo, Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Antonin, Metody i Metoda. Tak więc pozdrawiamy wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrawiamy tych, którzy się urodzili 7 lipca i pozdrawiamy wszystkich tych, których czasami mijamy na ulicy, a często się zdarza tak, że to o tych godzinach porannych, w tych godzinach porannych, gdzie na przykład podążamy do pracy albo na zakupy, to jak wychodzimy o tych stałych porach, to zazwyczaj te same osoby spotykamy, bo jakiś taki mamy ustalony harmonogram, gdzie w tych właśnie stałych przedziałach czasowych te osoby na swojej drodze właśnie spotykamy. No i dla tych wszystkich osób zespół Truba Duży, no i piosenka Znamy się tylko z widzenia. Yeah.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jeżeli ktoś szuka słońca i błękitnego nieba, no to będzie musiał się wybrać poza granice naszego kraju. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Cypr, Kreta, proszę bardzo. Turcja, słonecznie, ciepło, ani jednej chmurki. A u nas pochmurno, a nawet w ciągu dnia może być deszczowo. Maksymalnie dziś 24 stopnie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska.
1: I wracając jeszcze do prognozy pogody, o ile w górach jesteśmy już przyzwyczajeni, że ta pogoda w górach często nam się zmienia i wiemy, że raz słońce, raz chmury, raz deszcz i nawet w górach nam tak za bardzo nie przeszkadza, gdy pada, jak my spacerujemy, aby tylko burzy nie było, bo wiemy, że burza jest bardzo niebezpieczna w górach, dlatego przypominam ci, którzy wybierają się wysokie partie gór, sprawdzamy wcześniej prognozę pogody i wychodzimy w góry. O tyle jak spoglądam na obrazki z nad polskiego morza, no to powiem szczerze, że tam to jednak... No chcemy, żeby było słońce, żeby była ładna pogoda, ale niestety nad naszym polskim morzem, nad Bałtykiem pochmurno, deszczowo, a nawet bym powiedział mglisto. I tak spoglądam sobie na Sopot i molo w Sopocie, ani jednej osoby. Plaża w Sopocie, ani jednej osoby, nie ma nikogo. Chociaż nie, jest jedna osoba, ubrana widzę cieplutko, no bo jak? No musi się ciepło ubrać człowiek, bo przecież to już jesień, prawie zima. To trzeba się ciepło ubrać, a w kalendarzu 7 dzień lipca. Tak więc moi kochani, pamiętajcie, żeby sprawdzać prognozę pogody, planując sobie urlop w Polsce, bo to jest bardzo ważne, szczególnie ci, którzy wybierają się nad polskie morze, to żeby później nie narzekali, że zamiast słonecznych dni były pochmurne deszczowe. Ale jak deszcz pada, też można dobrze spędzać czas, wolny czas i mam nadzieję, że nie będziecie mimo wszystko narzekać i psioczyć właśnie na tą pogodę, która nam dziś panuje. Ale za to muzycznie, no to tak, słonecznie teraz, mała Megi, Azyl P, a za chwilę Soft Cell.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Sztucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Odpalamy jeszcze raz nasz pojazd, no i wybieramy się w drogę. I a propos drogi, tej trasy, dłuższej trasy, bo są tacy, którzy kierunek obierają polskie morze, polskie góry, ale są tacy, którzy obierają dalsze destynacje, kierunki takie jak na przykład Włochy, Chorwacja, a część znamy takie osoby, którzy właśnie lubią tamte kierunki, lubią ten czas w drodze spędzony, ponieważ przepiękne widoki, szczególnie trasa na Chorwację. No i przypominamy tutaj wszystkim zmotoryzowanym, którzy wybierają się do Chorwacji samochodem, motocyklem, a może ktoś rowerem, kto wie, być może, dlaczego nie, też tak można spędzać wakacje na rowerze. Chorwacka policja rozpoczyna właśnie szeroko zakrojoną akcję kontroli motocyklistów, motorowerzystów, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportowych. Działania będą prowadzone na terenie całego kraju, szczególnie właśnie w regionach turystycznych, gdzie w sezonie letnim gwałtownie rośnie liczba jednośladów na drogach. No i kierowcy nie zawsze tutaj zgodnie z przepisami ruchu drogowego przemieszczają się po drogach chorwackich, dlatego policja rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję kontroli. Również takie akcje kontroli na naszych polskich drogach. Więcej tych policjantów podczas wakacji też pilnują tego bezpieczeństwa, nie tylko na naszych drogach, ale też i na akwenach wodnych. Policjanci pilnują tego naszego wypoczynku, dlatego też pamiętajcie o tym, żeby nie przysparzać pracy policjantom, żeby oni też mieli troszeczkę czasu wolnego. Tak więc dbajmy również i my o to bezpieczeństwo, dbajmy o siebie, dbajmy o innych. Ja propos tego bezpieczeństwa, bez zdarzeń drogowych na naszych ulicach, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A jak wyglądają te nasze ulice teraz przed samą godziną 8? No to spoglądamy. W dalszym ciągu spokojnie, płynnie, bez postojów. Gumniska, Konarskiego, Tuchowska, tutaj nie zatrzymujemy się, Sikorskiego, Solidarności podobnie. Troszeczkę więcej samochodów napotkacie na Klikowskiej, szczególnie tutaj do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Oto Ziołowej powoli, ale nie jest źle, bym powiedział. Ale jak Kwiatkowskiego spokojnie i od Witosa, i od strony Mościckiego z Bylitowska też bez utrudnień. No i zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką. Do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Czerwona, Krakowska, Koszycka.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: No to pozostańmy jeszcze przy tym naszym podróżowaniu. Teraz w podróż zabierze nas zespół Obywatel GC. Paryż, Moskwa, 17:15.

Retro wtorek, czyli my hitem sprzed lat. 7 minut nam zostało tylko do godziny 8, za chwilę wiadomości, punktualnie o 8 po wiadomościach nasz poranny gość. No i przyznam się szczerze, że no rzadko mi się zdarza, żebym muzycznie zaprosił i zapowiedział gościa, którym będzie po 8 naszej porannej rozmowie. Będziemy rozmawiać na temat po godzinie 8 z naszym gościem na temat festiwalu kiepurowskiego, który już za kilka dni w Krynicy Zdroju. Naszym gościem będzie dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Łukasz Gaj, i ta rozmowa właśnie na temat festiwalu kiepurowskiego po godzinie 8, a jak festiwal kiepurowski, a jak retro wtorek, to obowiązkowo Jan Kiepura.

Janki Bura, brunetki my blondynki, to sercem tej jedynej, wymarzonej my oddał to sercem Marcie Egert. A Janki Bura znany był z hucznych my gestów, takich jak na przykład wykupienie wszystkich kwiatów od ulicznej kwiaciarki, by obdarować nim swoją właśnie przyszłą żonę, śpiewaczkę Martę Egert. Janki Bura, brunetki my blondynki i jeszcze raz właśnie do twórczości, do muzyki Janki Bury by wrócimy, to po godzinie 8 naszej porannej rozmowie, czyli przeniesiemy się na festiwal Jana Kiepury, 59. festiwal Jana Kiepury do Krynicy Zdroju, ale to w naszej porannej rozmowie to po godzinie 8. Do 8:04 nam pozostało, to jeszcze Quincy Jones.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Minister zdrowia ma dzisiaj przedstawić premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia, o szczegółach już za chwilę. Na pani dane zaciągnięto kredyt. Tak zaczęła się rozmowa, która mogła skończyć się utratą oszczędności. Mieszkanka z Krzeszowa nie dała się jednak naciągnąć oszustowi, o tym już za chwilę. Amerykanie odpadają z mistrzostw świata. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plan naprawy systemu ochrony zdrowia. W piątek premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to dzień później podejmie decyzje personalne. Prawo i Sprawiedliwość postuluje oddzielenie prywatnej od państwowej służby zdrowia. Ich zdaniem trzeba też kształcić więcej lekarzy. Tak mówi m.in. poseł Andrzej Śliwka i zwraca uwagę na konieczność uporządkowania wynagrodzeń oraz czasu pracy lekarzy.
9: Mam nadzieję, że pan premier Tusk znajdzie odrobinkę czasu w swoim kalendarzu, żeby spotkać się z lekarzami z Naczelnej Izby Lekarskiej, bo z informacji, które słuchałem z konferencji prasowej pana doktora Łukasza Jankowskiego, prezesa NIL-u, pan premier dotychczas nie znalazł czasu, żeby się spotkać z lekarzami. No ciężko dyskutować o kimś, o pewnych zmianach bez dyskusji z samymi zainteresowanymi.
8: Na dziś zaplanowano również posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w zespole trójstronnym do spraw ochrony zdrowia, domagając się planu naprawy systemu.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Mieszkanka podtarnowskiego z Krzyszowa była o krok od utraty 43 tysięcy złotych. Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Jak opowiada w rozmowie z RDN Małopolska, rozmówca twierdził, że na jej dane został zaciągnięty kredyt.
11: Przed 10:00 zadzwonił pan z numeru stacjonarnego z Krakowa. Numer się wyświetlał. Bardzo miły głos, w okolicy myślę tak 30-35 lat, Polak bez akcentu wschodniego i oznajmił mi, że nastąpiła próba wyłudzenia kredytu, właściwie, że kredyt został wypłacony na kwotę 43 tysięcy, no i czy ja brałam taki kredyt.
8: Kobieta nie dała się nabrać, miała zastrzeżony numer PESEL, dlatego od początku podejrzewała oszustwo. Celowo kontynuowała rozmowę, by sprawdzić, jak działają przestępcy. Mężczyzna wypytywał o dane bankowe i próbował nakłonić ją do rozmowy w miejscu, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Połączenie zakończyło się niespodziewanie, gdy do sklepu, w którym pracuje kobieta, weszła klientka. Zdaniem mieszkanki z Krzeszowa oszust liczył na rozmowę bez świadków i był już blisko przejścia do próby wyłudzenia pieniędzy. Historia pokazuje, że przestępcy coraz częściej podszywają się pod pracowników banków, wywołują poczucie zagrożenia i pod pozorem ochrony pieniędzy próbują nakłonić ofiary do wykonania przelewów lub wypłaty gotówki. Policja apeluje o czujność i zgłaszanie wszelkich tego typu przypadków. Jak budować relacje, jak wspierać rodzinę w kryzysie, jak rozmawiać z seniorem, dzieckiem czy osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji? To pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Odpowiedzi szukają nie tylko eksperci, ale także młodzi ludzie wybierający swoją zawodową drogę. Taką wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają studenci Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie trwa właśnie rekrutacja. W ofercie znajdują się kierunki nauki o rodzinie, praca socjalna oraz pedagogika. Studia nie uczą wyłącznie teorii. Kształcenie jest nastawione na relacje, bliskość i kontakt z osobą potrzebującą wsparcia. O tym, że takich umiejętności nie zdobywa się wyłącznie z podręczników, mówią również absolwenci. Katarzyna Wolna i Szymon Kras, którzy ukończyli pracę socjalną, oraz Martyna Kulikowska, absolwentka nauk o rodzinie, zgodnie przyznają, że to właśnie praktyczne zajęcia najlepiej przygotowują do przyszłej pracy.
0: Tutaj przede wszystkim stawiamy na praktykę, co jest najbardziej potrzebne w pracy.
12: Co też najważniejsze, no to wykładowcy przedstawiają takie realia pracy, czy to pracownika socjalnego, pedagoga, czy też absolwenta nauk o rodzinie. Więc wiemy, z czym to się je, że tak powiem.
13: To, jaką wiedzę też nam dają, to jest to, że za każdym razem, zarówno w przypadku dzieci, rodziny, osób dorosłych, mamy patrzeć przede wszystkim na osobę i na to, kim ona jest, jaką ma godność i jaka ona jest. I myślę, że dlatego my inaczej patrzymy na przykład na rodzinę czy dzieci. I to nas w tym wszystkim wyróżnia i to w tym wszystkim jest piękne.
8: Tematy związane z rodziną i relacjami od lat obecne są również na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W audycji Rodzina w sercu Małopolski, emitowanej w każdy czwartek o godzinie 13:15. Słuchacze wyruszają śladami Karola Wojtyły. To opowieść o rodzinie, przekazywaniu wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. Audycji można posłuchać także na naszej stronie internetowej. To jedno z nielicznych miejsc, w których można poczuć chłód zimy w upalne lato. Krynica Zdrój szykuje swoją halę lodową na przyjazd zawodników, którzy mają od połowy lipca uczestniczyć w turnusach szkoleniowych. Na nowo na potrzeby wakacyjnych obozów, a później też regularnych rozgrywek zamrażana jest tafla. Pierwsze grupy mają przyjechać tu już w najbliższy weekend, mówi Tomasz Cieślicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy Zdroju.
14: Są to figurowcy, są to shorttrackowcy oraz hokeiści, ale nie zapominamy o ogólnodostępności obiektu. Serdecznie zapraszamy na ogólnodostępne ślizgawki. Jest to moment, gdzie można w samym środku wakacji poczuć trochę zimy w środku lata, więc też zapraszamy do tych aktywności. Na samej hali zlokalizowana jest siłownia, organizujemy zajęcia pilatesu i fitnessu.
8: Dodajmy, że lodowisko było rozmrożone przez część maja, a także w czerwcu. Amerykanie odpadają z Mistrzostw Świata. Piłkarze Stanów Zjednoczonych w 1/8 finału przegrali z reprezentantami Belgii 1-4. Zatem gospodarze nie biorą już udziału w mundialu. Wcześniej na tym samym etapie rozgrywek odpadli Kanadyjczycy i Meksykanie. W strefie amerykańskich kibiców w Miami na Florydzie był Jan Pachlowski.
15: Serca amerykańskich kibiców szybciej zabiły tylko raz. W 31. minucie Malik Tillman doprowadził do wyrównania strzałem z rzutu wolnego. To był jedyny moment w meczu, kiedy piłkarze Stanów Zjednoczonych zaskoczyli zdecydowanie lepszych przez całe spotkanie Belgów. Gospodarze w defensywie popełniali mnóstwo błędów. Nie miał również dnia bramkarz Matt Freese, który zawinił przy utracie trzeciego gola. Kibiców amerykańskich spotkał ogromny zawód. Jest słabo, nie zaprezentowali się jak faworyci. Nasi zagrali trochę jak mięczaki. Pozwoliliśmy Belgii zaprezentować ich własne show. Po stracie bramek osiągaliśmy przewagę, jednak się odkrywaliśmy i za to zostaliśmy ukarani. Mówili amerykańscy kibice. Gospodarzom nie udało się powtórzyć sukcesu z 2002 roku i awansować do ćwierćfinału. Najlepszy strzelec kadry USA na mundialu, Florian Balagan, któremu FIFA kontrowersyjnie zawiesiła czerwoną kartkę z poprzedniego meczu, o co zabiegał Donald Trump, zagrał prawie całe spotkanie. Niczym szczególnym jednak się nie wyróżnił.
8: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, a tematem rozmowy będzie m.in. zbliżający się festiwal kiepurowski w Krynicy Zdroju.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do wiadomości sportowych jeszcze wrócimy o godzinie 8.30. Sport na naszej antenie, ale teraz prognozujemy pogody. Mamy przejaśnienia, niewielkie przejaśnienia, ale mamy te przejaśnienia. Jednak synoptycy zapowiadają, że większość dnia to chmury będą nam dominować. No i do tego jeszcze lokalnie może nam delikatnie dziś popadać. 24 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Mamy już prawie 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Już 10 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
3: Naszym gościem po poranku jest dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Łukasz Gaj. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej jest partnerem 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Podobnie zresztą jak było w zeszłym roku. I tenże festiwal tradycyjnie odbędzie się w sierpniu w urokliwym uzdrowisku na Sądecczyźnie, które przez 8 dni stanie się muzycznym sercem lata. Zanim jednak zanurzymy się w samym programie i powiemy także o tej wyjątkowej roli, jaką pan odgrywa podczas tego festiwalu, powiedzmy, jakie były początki współpracy Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej z Krynickim Festiwalem imienia Jana Kiepury.
4: To rzeczywiście już druga edycja, kiedy Centrum Paderewskiego wspólnie z Centrum Kultury w Krynicy, Filharmonią Krakowską i Operą Krakowską odpowiada za program merytoryczny festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy. Pierwsza edycja miała miejsce tej współpracy w zeszłym roku. Wspólnie wszyscy po festiwalu usiedliśmy, stwierdziliśmy, że to zadziałało. Melomani zadowoleni z programu koncertu, świadczyło o tym przede wszystkim frekwencja, sprzedaż biletów, która była imponująca, ale również i zasięgi na mediach społecznościowych. Ten festiwal tak jakby dostał nowego życia, z czego się bardzo cieszymy. To było również nasze zadanie jako instytucji, które przystępowały do tego porozumienia. Więc w tym roku druga edycja, nasze porozumienie będzie obowiązywało jeszcze przez jeden rok do kolejnego 60. jubileuszowego festiwalu imienia Jana Kiepury. Natomiast moja przygoda z festiwalem zaczęła się dużo wcześniej, bo już w 2009 roku pierwszy raz miałem okazję śpiewać podczas koncertu inauguracyjnego prowadzonego jeszcze przez Bogusława Kaczyńskiego w Krynicy i od tego czasu regularnie pojawiałem się w Krynicy na tym festiwalu. Ten festiwal jest bardzo bliski mojemu sercu, dlatego tym bardziej się cieszę, że

0: w pewnym stopniu to widowisko, ponieważ wiemy, jak melomani bardzo ciepło przyjmowali to widowisko i podczas festiwalu zaproponowaliśmy, aby taką formę tego widowiska właśnie zaprezentować podczas pierwszego dnia, czyli przywita się z Kiepurą, i ostatniego dnia, czyli pożegna się z Kiepurą. Melomani przychodzą na deptak, witają Jana i Martę i żegnają również Jana i Martę, czekając na kolejną edycję festiwalu. Jak zwykle nie myliliśmy się i tym razem to przywitanie, pożegnanie cieszy się ogromną popularnością. Ten wjazd tym samochodem na
1: tłumy osób,
0: na deptak, to już działało kiedyś, więc musiało zadziałać i teraz. Było wyczekiwane przez melomanów. Cieszymy się, że ta formuła również znalazła miejsce w programie festiwalu.
1: To, że robicie to razem z żoną, ułatwia czy utrudnia?
0: Robimy to razem z żoną. Rzeczywiście wcielamy się w te postacie. Oczywiście w tym roku również, jak i w zeszłym, w postać Jana Kiepury wcieli się Adaś Sobierajski. Na pewno w przyszłym roku w postać Marty Egert będzie wcielała się znakomita tarnowska, ceniona sopranistka Iwona Socha. Wszyscy w czwórkę na zmiany wcielamy się w te postaci. A czy z żoną łatwiej? Z jednej strony tak, ma to swoje oczywiście plusy, natomiast minusów nie dostrzegam, chociaż rzeczywiście jesteśmy w dwójkę zaangażowani do tego samego widowiska, więc podwójne przygotowania tak jakby nas czekają, ale zawsze możemy sobie wcześniej też przygotować pewne rzeczy, co zrobimy, jak się zachowamy, nasze wspólne reakcje też omówić wcześniej, więc zdecydowanie w tej kwestii to jest duże ułatwienie.
1: Z pracy troszkę też zabieracie do domu. W jaki sposób przygotowywał się pan do tej pierwszej roli, kiedy właśnie wcielał się pan w rolę Jana Kiepury? Oglądał pan wcześniej jakieś nagrania, jakieś szczególne tutaj
0: Jan
1: takie?
0: Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia.
1: No jest niezwykle charyzmatycznym artystą.
0: Każdy ten, nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną, polskiego tenora, i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. To mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura. Śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach dla szerokiej publiczności. I to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz. Oczywiście na tamten czas spotkał się z wieloma przeciwnikami takiej formy prezentowania sztuki wysokiej, ale jak pokazał czas, to on miał rację i popularyzacja opery przez to, co on zrobił, była niesamowita i niedoścignięta. Był fenomenalnym śpiewakiem operowym. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że podbił La Scalę, podbił Metropolitan Opera, śpiewał z największymi tamtych czasów, z Arturo Toscaninim. Niewyobrażalna kariera operowa, która później ewaluowała w karierę musicalową, operetkową i filmową. Także był artystą kompletnym. Dla nas, dla tenorów, jest to wzór niedościgniony, na którym wzorujemy się zawsze i do którego wzoru zawsze chcemy dążyć. Więc wcielanie się w jego postać jest ogromnym zaszczytem, ale również i odpowiedzialnością. Tak jak powiedziałem, to był fenomenalny śpiewak. Śpiewał niesamowite rzeczy w niesamowitych tonacjach, zawsze bardzo wysoko, z wysokimi dźwiękami, i tego oczekiwała też od niego publiczność i tym samym tego oczekuje od nas. Ale jest to niesamowita przygoda wcielić się i poczuć, wjeżdżając na deptak, poczuć przynajmniej jakiś procent tego, co musiał czuć Kiepura w swoich czasach, kiedy on gromadził na takich deptakach tysiące melomanów.
1: Kiepura bardzo właśnie mocno związany z Krynicą. To też może być w jakiś sposób inspirujące. Czuję się, że Kiepura w jakiś sposób jest tam jeszcze ciągle obecny.
0: To jest magia. To jest bardzo podobny przykład jak Centrum Paderewskiego w Kąśnej i mityczny duch Ignacego Jana Paderewskiego. Tak samo ten mityczny duch Jana Kiepury unosi się nad Krynicą i to czuć. Czuć to na każdym, tego Kiepurę czuć na każdym rogu. Mamy pomnik, mamy jego patrię, którą wybudował w Krynicy. Duch Kiepury w Krynicy jest bardzo, bardzo silnie odczuwalny przez wszystkich, nie tylko melomanów, ale przede wszystkim artystów, którzy przyjeżdżają do Krynicy i występując tam, czują coś wyjątkowego. I tak jak wspomniałem wcześniej, można poczuć się tak jak czuł się Jan Kiepura, kiedy przyjeżdżał do Krynicy, i to jest niesamowita wartość.
1: No nie mogę nie zapytać, które utwory Jana Kiepury są panu najbliższe.
0: Nie będę tutaj oryginalny, oczywiście te wszystkie najpopularniejsze, czyli Ninon, Signorina, Brunetki, Manuela, Tobie śpiewam tę pieśń. Bardzo dużo piosenek w repertuarze Jana.

0: Kiepury do filmów, które nagrywał. Oczywiście repertuar jego operowy był bardzo szeroki, bo śpiewał od lekkich rzeczy lirycznych, od Fausta do Turandot, do Trubadura. Praktycznie cały repertuar operowy miał na swoim koncie. Natomiast zyskał największą popularność dzięki tym piosenkom, które wylansował, które również są bardzo, bardzo trudne i karkołomne dla każdego tenora do wykonania. To z jednej strony właśnie trudność ich polega na tym, że to muszą być piosenki, muszą być utrzymane w klimacie takim lekkim, takim przystępnym, melodyjne bardzo, natomiast są, proszę mi wierzyć, są naprawdę bardzo, bardzo trudne do wykonania, tym bardziej w oryginalnych tonacjach, w których śpiewał Jan Kiepura, niejednokrotnie trudniejsze od niejednej arii operowej.
1: Wspomniał pan już, że festiwal współtworzy także Opera Krakowska i Filharmonia imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. No i to z pewnością jest muzyczne widowisko na najwyższym poziomie. 8 dni, 30 wydarzeń, artyści z regionu, z kraju, ale także z zagranicy. Dla odbiorcy w każdym wieku, bo i dla najmłodszego widza i słuchacza, dla osób w średnim wieku, dla seniorów, co usłyszymy, co zobaczymy na tej najbliższej odsłonie festiwalu, na co już zdecydowanie warto rezerwować bilety, oczywiście jeśli jeszcze są wolne, bo one bardzo szybko się rozchodzą.
0: Szczerze powiedziawszy, od zeszłego roku uruchomiliśmy wspólnie, Centrum Kultury uruchomiło taką możliwość, że już od marca można kupować bilety, program jest dużo wcześniej ogłaszany, co ułatwia melomanom zakup biletów przez internet z dużym wyprzedzeniem, ale to też nie tylko bilet, ale to kwestia samego pobytu w Krynicy. Można sobie dużo wcześniej zaplanować pobyt, można sobie dużo wcześniej wakacje, ale też wybrać konkretne propozycje festiwalowe, na które chcemy iść, bo program, tak jak wspomniałem, w zeszłym roku był opublikowany w marcu, w tym roku również w marcu, to zmieniło się bardzo, bo ale wynikało to z potrzeby. Melomani, wyszliśmy naprzeciw melomanom, którzy potrzebowali po prostu, tak jak powiedziałem, zabukować sobie terminy i konkretne wydarzenia, ale też pobyt w Krynicy, co w tym okresie nie jest takie proste w Krynicy, jak się okazuje. Znaleźć nocleg podczas festiwalu w Krynicy nie jest wcale takie proste. I czym wcześniej melomani będą znać ten program, będą wiedzieć, na co chcą rzeczywiście i w którym terminie przyjechać, jest to zdecydowane ułatwienie. No, widzimy to teraz po sprzedaży biletów. Ta sprzedaż jest naprawdę imponująca. Praktycznie na wszystkie wydarzenia te bilety bardzo, bardzo, bardzo dobrze się sprzedają. Cieszy nas to nie tylko dlatego, że się sprzedają, nie tylko dlatego, że ta oferta trafia do melomana, ale właśnie dlatego, że to jest ułatwienie dla melomanów, aby mogli do Krynicy przyjechać i zaplanować sobie ten pobyt z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o sam program i jego konstrukcję, na samym początku założyliśmy sobie, że będziemy wracać do założeń festiwalu, który charakteryzował najlepiej Jana Kiepurę jako artystę wszechstronnego. Jan Kiepura, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie tylko opera, nie tylko operetka, nie tylko musical i nie tylko film, ale to wszystko łącząc ze sobą, to jest aż Jan Kiepura. Jan Kiepura składa się z tych wszystkich dziedzin, on w tych wszystkich dziedzinach osiągnął niesamowicie wiele i dzięki temu, że był artystą tak wszechstronnym, dzisiaj mówimy o nim i pamiętamy o nim i to było wynikiem tego, że zrobił tak oszałamiającą międzynarodową karierę. Dlatego ten festiwal, który my staramy się tworzyć, również chcemy, aby był zróżnicowany, różnorodny, żeby różne gatunki muzyczne spotkały się na tym festiwalu, ale założenie jest jedno wspólne dla wszystkich wydarzeń. Muszą stać na najwyższym poziomie artystycznym i za to bierzemy jako partnerzy tego festiwalu wspólnie z Operą Krakowską i Filharmonią Krakowską pełną odpowiedzialność.
1: Które z tych wydarzeń wskazałby pan jako takie, których nie można przegapić, na które naprawdę warto przyjść?
0: Trudno wyróżnić jedno. Szczerze powiedziawszy, nie byłbym w stanie wybrać jednego wydarzenia. Ja bardzo się cieszę, mogę powiedzieć, z czego się cieszę. Tak jak w zeszłym roku cieszyłem się z obecności Wadima Brockiego na festiwalu imienia Jana Kiepury, tak w tym roku bardzo cieszę się z obecności Marcina Wyrostka, który zaprezentuje o 15.30 w amfiteatrze swój autorski koncert z Krynicką Orkiestrą Zdrojową. Bardzo mnie to cieszy, że idziemy w tym kierunku właśnie instrumentalnym, instrumentalistów, wybitnych instrumentalistów, którzy mają coś do powiedzenia i jak się okazuje, również interesują krynicką publiczność. Będziemy chcieli właśnie w tym, oczywiście operetka, opera, spektakle, to wszystko jest, ale żeby rozszerzać formułę festiwalu, potrzebujemy właśnie takich wieczorów jak z Wadimem Brockim, czy w tym roku z Marcinem Wyrostkiem, czy chociażby z Jackiem Cyganem, który również będzie gościem koncertów amfiteatru o godzinie 15:30. Jacka Wójcickiego, który będzie miał swój wieczór, ale będziemy mieć też wieczór poświęcony muzyce francuskiej. Oczywiście będzie koncert Operetka Moja Miłość. Będzie koncert Mazowieckiego Teatru Muzycznego Zakochani jak Kiepura. Będzie koncert 15 sierpnia o godzinie 15:30 Orkiestry Straży Granicznej z Nowego Sącza, bo to 15 sierpnia, więc dzień Wojska Polskiego. Więc jak widzimy, ten program jest dosyć rozbudowany, ale również, tak jak mówię, zróżnicowany. Będzie koncert Parostatkiem Piękny Rejs, przypominający twórczość Krzysztofa Krawczyka. Więc, tak jak powiedziałem, te koncerty będą bardzo zróżnicowane. Trudno mi wybrać jeden. Oczywiście wieczorne koncerty to jest kompletnie osobna historia. No, mamy dwie pełne operetki. Zemsta Nietoperza i Księżniczka Czardasza. Mamy spektakl Opery Krakowskiej Toska. Mamy Halkę z Opery Śląskiej. Mamy Tenoriadę z Martą Egert, która w zeszłym roku cieszyła się ogromną popularnością. Dlatego tak naprawdę na prośby melomanów będziemy w pewien sposób powtarzać tą Tenoriadę urozmaiconą jeszcze o postać Marty Egert. Mamy wieczór pieśni hiszpańskiej. Każdy może wybrać coś dla siebie.
1: Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju od 8 do 15 sierpnia. Muzyka operowa, operetkowa, no wszystko w centrum.
0: I nie zapominajmy jeszcze o najmłodszych, którzy również znaleźli swój czas. Poranne spotkania, również w amfiteatrze. Dla rodzin z dziećmi, familijne spotkania, które również cieszą się ogromną popularnością. To mnie też bardzo cieszy, bo musimy dbać o tego najmłodszego widza również. Nie zapominajmy o tym, że rodziny z dziećmi również są w Krynicy i nie zapominamy. Dyrekcja festiwalu przykłada do tego ogromne znaczenie, do tych porannych spotkań, ponieważ kształtujemy nowego widza. Ten widz, który przychodzi na poranne koncerty, później przyjdzie na popołudniowe, a później miejmy nadzieję, że wybierze wydarzenie wieczorne. Więc to jest tak pomyślane, żeby wszystkie pokolenia melomanów, którzy odpoczywają w Kąśnej, znaleźli coś dla siebie.
1: A w centrum oczywiście tego wszystkiego Jan Kiepura, wybitny polski tenor i aktor okresu międzywojennego, światowej sławie, który pokochał Krynicę Zdrój, no i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że z wzajemnością.
0: Na pewno tak. Krynica i Jan Kiepura to są rzeczy w tej chwili nierozłączne. Nie wyobrażamy sobie, przynajmniej ja, ale i rzesze melomanów, Krynicy bez Kiepury i Kiepury bez Krynicy.
1: Zanim w Krynicy wybrzmią piosenki Jana Kiepury i nie tylko, to w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej będzie można usłyszeć piosenki z Jamesa Bonda.
0: Zapraszam serdecznie 26 lipca do Kąśnej, tym razem do naszej sali koncertowej. Takie preludium do festiwalu Jana Kiepury, można powiedzieć. Marta Król z kwartetem kameralistów Opery Śląskiej i z Big Bandem oczywiście zaprezentuje piosenki, najpopularniejsze piosenki z filmów o Jamesie Bondzie.
1: To będzie wierne odwzorowanie?
0: To będą aranżacje, które nie będą odbiegać znacznie od oryginałów, natomiast dzięki udziałowi kwartetu smyczkowego będą wzbogacone na pewno i wybrzmią troszeczkę inaczej dzięki aksamitnemu głosowi właśnie Marty Król.
1: Czy to będą piosenki ze wszystkich odsłon Jamesa Bonda, czy tylko wybrane?
0: Będą wybrane, oczywiście, że natomiast te najpopularniejsze i te, które najbardziej wpadają nam w ucho, myślę, że w tej setliście, którą dostałem, są wszystkie te, które ja kojarzę, więc to już jest dobrze.
1: 26 lipca, przypomnę, w sali koncertowej Stodoła w Kąśnej Dolnej, początek o godzinie
0: 17.
1: Naszym gościem dziś był dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Łukasz Gaj. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję i zapraszam do Kąśnej i do Krynicy.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Do 10 lat stażu w BrookBecie Termalica Nieciecza dołoży kolejny 11 rok. Mowa o środkowym obrońcy Artemie Putiwcewie, który podpisał nowy kontrakt z klubem z Niecieczy. Putiwcew gra w Termalice od 4 lutego 2016 roku. Zawodnik ma 37 lat, a w ostatnim sezonie wystąpił w 19 meczach, spędzając na boisku łącznie 1181 minut. Umowa z piłkarzem została przedłużona do 30 czerwca 2027 roku. Piłkarze Belgii awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału w Seattle pokonali współgospodarzy mundialu Amerykanów 4-1. Dwie bramki dla zespołu z Europy zdobył Charles de Ketelaere w 9 i 33 minucie. Kolejne trafienia zaliczyli Hans Van Aken w 57 minucie oraz Romelu Lukaku w doliczonym czasie gry. Honorowego gola dla Stanów Zjednoczonych strzelił w 31 minucie. Malik Tillman. W wyjściowym składzie amerykańskiej ekipy pojawił się Folarin Balogun, pierwotnie zawieszony za czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną, jednak wykonanie tej kary zostało wstrzymane przez FIFA. W ćwierćfinale Belgia zmierzy się z Hiszpanią, która w poniedziałek pokonała Portugalię 1-0. Bramkę na wagę triumfu zdobył rezerwowy Mikel Merino w doliczonym czasie gry, zaledwie kilka minut po wejściu na boisko. Gwiazdor Portugalii Cristiano Ronaldo rozegrał ostatnie spotkanie w historii występów w mundialach. Nigdy nie zdobył tytułu. Klub sportowy Start Nowy Sącz podsumował starty swoich zawodników w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym i w kategorii kajak cross, które rozegrano na torze na Kolnej w Krakowie. W kajak crossu 23 Dominika Brzeska zdobyła brązowy medal w kategorii individual, a ostatecznie zajęła miejsce 13. Dominika Danek zajęła 29 miejsce w kwalifikacjach, a ostatecznie miejsce 15. W konkurencji slalomu 23 Michał Ciągło zakończył kwalifikacje na 66 miejscu po otrzymaniu 50 punktów karnych. Dominika Danek zajęła 15 miejsce w półfinale, a Dominika Brzeska awansowała do finału. Jednak 50 punktów karnych sprawiło, że ostatecznie uplasowała się na 11 miejscu. Hanna Danek zajęła 10 miejsce w finale, kończąc mistrzostwa w czołówce świata. Zajęła też 5 miejsce w kategorii C1. W kategorii slalom junior Gabriela Jojczyk otrzymała 50 punktów karnych, co dało jej 48 miejsce. W zespołów drużyna dziewcząt U23 wywalczyła 4 miejsce. W kategorii junior zespół w składzie Gabriela Jojczyk, Ola Dusik i Patrycja Iwaniec również zajęły miejsce 4. Młody tarnowianin triumfował w Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. 18-letni Maciej Gładysz wygrał niedzielny wyścig główny, choć linię mety minął jako 4. Kierowca walczył o zwycięstwo do ostatnich metrów, jednak zakończył wyścig tuż poza podium. Chwilę po zakończeniu wyścigu sędziowie ukarali jednego z rywali Polaka, co awansowało go na 3. miejsce i zapewniło pierwsze podium w debiutanckim sezonie w FIA Formule 3. Kilka godzin później kary naliczono też zawodnikom z 1. i 2. miejsca, przez co podopieczny zespołu Art Grand Prix i Orlen Teamu znalazł się na najwyższym stopniu podium i awansował na 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Za 2 tygodnie kolejne zmagania w FIA Formule 3. Maciej Gładysz będzie ścigał się na torze Spa-Francorchamps w Belgii.
3: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Niewielkie przejaśnienia teraz w regionie tarnowskim o poranku, jednak wiatr w porywach do 30 km na godzinę będzie przemieszczał nam te chmury, które nadciągają nam tutaj z Wysp Brytyjskich. Do tego jeszcze spodziewane są przelotne opady deszczu, tak więc proszę parasol mieć gdzieś w pogotowiu. Maksymalnie dziś to 24 stopnie, obecnie mamy 21. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Wracając jeszcze na chwilę do wiadomości sportowych, no i wracając do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, no to wczorajsze wyjątkowe spotkanie, tutaj szczególnie Hiszpania, Portugalia. No i rozpacz Cristiano Ronaldo po tym spotkaniu, no bo przecież Portugalczycy by przegrali, odpadają. No i kto wiemy, być może to już ostatnim spotkaniem podczas Mistrzostw Świata właśnie Cristiano Ronaldo. Być może no to rozstanie też i z dotychczasowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Jedno jest pewne, że no tutaj Hiszpanie no grali, no mimo wszystko troszeczkę lepiej, no ale Portugalia też miała tutaj zakusy. Przełamanie nastąpiło w 91 minucie, dopiero wówczas bramkę na wagę zwycięstwa zdobył wprowadzony chwilę wcześniej z ławki rezerwowych Michael Merino. A dziś kolejnym spotkania i kolejnym meczem. Dziś 1/8 finału jeszcze, bo w czwartek to już ćwierćfinały, a 1/8 finału dziś to 18 Argentyna, Egipt, później Szwajcaria, Kolumbia, to godzina 22. Tak więc jeszcze 1/8, a od czwartku ćwierćfinały, ale my czekamy głównie na te finały. No i pytanie, kto się zakwalifikuje, kto powalczy, kto zwycięży i kto zdobędzie? No to wydaje mi się, każdy z nas ma swojego faworyta, ale jak widzimy, to wszystko się cały czas nam zmienia. Ale jedno jest pewne, na pewno emocji nam nie zabraknie. 23 minuty nam zostało do godziny 9. Na emocjach sportowych jeszcze pewnie w dzisiejszym porannym spotkaniu będę mówił, ale wcześniej czas nam spotkanie z muzyką sprzed lat. Lata 80., 90. Dziś na antenie Radia RD Małopolska. Retro wtorek. Teraz grupa The Waterboys, a za chwilę Halina Frąckowiak.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.

0: Bądź gotowy dziś do drogi. No trzeba być się przygotowanym do naszej wakacyjnej drogi, bo ta droga wakacyjna, no różnie może wyglądać. No i na przykład, jeżeli ktoś wybiera się do Hiszpanii, proszę pamiętać, że od początku 2026 roku zamiast trójkąta obowiązkowa jest lampa błyskowa ostrzegawcza. No i tam też mamy takie niespotykane rozwiązanie dotyczące płatności za mandaty, które obowiązuje właśnie w Hiszpanii. No bo to może nam się przydarzyć, że ten mandat dostaniemy. I tam właśnie w Hiszpanii możemy liczyć na 50% rabat przy opłaceniu mandatu w ciągu 20 dni. Tak więc no, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli ktoś wybiera się do Grecji, a wiemy, że w Grecji jak jesteśmy, o, to jest problem z parkowaniem, to tam musimy zwrócić uwagę szczególnie na znaki zakazu parkowania. Te z jedną pionową linią pośrodku obowiązują w miesiącach nieparzystych, a z dwoma liniami w parzyste miesiące. No, tak więc proszę o tym pamiętać i zapominać, a najlepiej to przestudiować sobie wszystkie zasady poruszania się w danym kraju, tak żeby później się nie okazało, że no właśnie, wracamy z wakacji, upragnionych z wakacji, z dodatkowym bagażem tutaj w formie mandatu. 12 minut nam zostało do godziny 9, no to czas wybrać się na nasze drogi, lokalne drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A co u nas słychać na naszych drogach? My na szczęście my bezpiecznie, my spokojnie, my bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. I nasze ulice, no powiem tak, wakacyjne, mały ruch na Rotowicza Konarskiego Gumiska, no może na Tuchowskiej, tam krótki postój od przedszkolaków Drzymały. Spokojnie też na ulicy Klikowskiej, Solidarności, Słowackiego. Więcej samochodów natomiast na Szkotnik, tutaj od Ronda Słowackiego, Klikowska, Szkotnik do skrzyżowania z Szujskiego. Spokojnie też na Alejach Kwiatkowskiego i od strony Witosa, i od strony Małosickiego. Bez utrudnień to ulica Zbelitowska i też bez utrudnień ulica Koszycka.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, no te zmienne warunki nam dzisiaj będą panowały. Pochmurno, lokalnie mogą występować opady deszczu i wiatr, który będzie utrudniał nam poruszanie się dziś po naszych drogach z prędkością do 30 km podmuchy wiatru, tak więc kierowcy uważajcie ostrożnie i powoli.

3 minuty nam zostało tylko do godziny 9. Retro wtorek, czyli hity bez przedlat. To zespół UB40, czyli tak troszeczkę reggae, troszeczkę popu. A teraz piosenka, która obrazuje nasze podejście do rzeczywistości, do życia, szczególnie w wakacje, bo są tacy, którzy, no właśnie, w wakacje robią sobie przerwę od wszystkiego. Elektryczne gitary, czyli co? Przewróciło się? To niech leży. Po wakacjach posprzątam. No tak, możemy zobrazować w skrócie właśnie tą piosenkę. Już za chwilę punktualnie o 9 wiadomości. No to czas na te nasze elektryczne gitary teraz.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Ankarze szczyt NATO, między innymi o Ukrainie. Dziś członkowie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mają poznać plan naprawy systemu. Zbliża się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych w regionie, Strefa Chwały w Starym Sączu. Wycinają świerki, bo nie pasują do miejskiego krajobrazu. Mieszkańcy Tarnowa proszą o interwencję. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak...
1: Ważna informacja.
0: Wypadek w Nowej Wsi na drodze krajowej 75. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym, który kosił pobocza. Po zderzeniu mniejsze auto wypadło z drogi i dachowało. Jedna osoba trafiła do szpitala. Między Nowym Sączem a Krynicem Zdrojem trzeba liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać około 2 godzin. Jest wprowadzony ruch wahadłowy na miejscu, cały czas pracują służby. W stolicy Turcji dziś początek dwudniowego szczytu NATO. To jednym z tematów ma być wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Wczesnym popołudniem w Ankarze będzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotka się tam z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Wieczorem odbędzie się Rada NATO Ukraina na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Jutro natomiast Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. O szczegółach z Ankary Beata Płomecka.
2: Sekretarz generalny NATO apelował wczoraj o przekazywanie Ukrainie systemów obrony powietrznej w obliczu zmasowanych rosyjskich ataków. Chodzi o to, by Ukraina dostała to, czego jej potrzeba, bo jej bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z naszym. Mark Rutte, pytany o ewentualne rozmowy na temat zakończenia wojny, tak komentował. Do tanga potrzeba dwojga. Prezydent Ukrainy jest gotowy usiąść do rozmów z Putinem, ale Putin do tej pory odmawiał. A jeśli chodzi o Rosję, to w krótkiej deklaracji, która zostanie przyjęta jutro na zakończenie szczytu, ma być ona określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa. Sojuszu. Jak usłyszałam, Amerykanie w kwaterze głównej NATO w ostatnim roku kilkakrotnie sprzeciwili się, by tak nazywać Rosję.
0: Dziś członkowie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mają poznać plan naprawy systemu. Posiedzenie tego zespołu odbędzie się o godzinie 14:30 z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu naprawy systemu. Młodzi lekarze przedstawili na konferencji prasowej szereg nieprawidłowości, które mają miejsce w szpitalach. Według nich w placówkach medycznych powinno być przestrzegane prawo oraz program specjalizacji. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz podkreślił, że potrzebne są zmiany systemowe, które naprawią ochronę zdrowia w Polsce. Podkreślił, że jest wiele przykładów niewłaściwych praktyk w szpitalach, w rezultacie których cierpią pacjenci, a lekarze rezydenci nie są odpowiednio szkoleni.
3: Są takie na przykład, że ktoś ma realizować dyżur na przykład na oddziale ortopedii i traumatologii ruchu, po czym nagle dostaje wezwanie, tak jak w Toruniu, że dzisiaj poza tym, że pan ma dyżurować, zajmować się pacjentami na swoim oddziale, to pan jeszcze się przejdzie na SOR i tam pan będzie zabezpieczał pacjentów. No i jak jest zabieg operacyjny na oddziale rodzimym, no to nagle trzeba zaniedbać SOR i ten lekarz nie ma wyboru.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że dziś chce mieć rekomendacje ministra zdrowia oraz szefa NFZ dotyczące naprawy systemu. Natomiast jutro premier zdecyduje, jakie będą jego dalsze decyzje i nie wykluczył dymisji. To odpowiedź m.in. na nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Drzewa, które od kilkudziesięciu lat rosną na Placu Drzewnym, zostaną wycięte, bo nie pasują do miejskiego krajobrazu. Charakterystyczne X-y na pniach świerków zwróciły uwagę Tarnowian, którzy po zapoznaniu się z koncepcją przebudowy placu poprosili Radio RDN Małopolska o interwencję. W kwestii planowanej wycinki skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek wytłumaczył, że wycinka i nowe nasadzenia mają na celu zachowanie odpowiedniej geometrii placu.
5: Planujemy usunięcie 5 drzew. Na te drzewa mamy stosowne ekspertyzy dendrologiczne. W zamian za usunięcie tych drzew będą planowane dodatkowe nasadzenia w ilości 19 sztuk. Intencja jest taka, żeby ta zieleń była uporządkowana. Też opinie dendrologiczne wskazują, że te drzewa są też miejscami poprzerastane. Także tutaj chcemy już tak zapobiegawczo, przyszłościowo, aby ta zieleń była właśnie uporządkowana w konkretnych liniach geometrycznych.
0: Wiceprezydent podkreśla również, że plac nie będzie przykładem tak zwanej betonozy. Maciej Włodek poinformował, że konsultacje dotyczące projektu były elementem postępowania przetargowego. Ten etap jednak jest już zamknięty. Zbliża się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych w regionie, czyli Strefa Chwały w Starym Sączu. W ramach tegorocznego wydarzenia od czwartku do wtorku w diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka trwać będą szczególne rekolekcje. Czas uwielbienia połączony jest tu z wakacyjnym wypoczynkiem. Każdego dnia odbywa się msza święta, jest też przestrzeń dla dobrej chrześcijańskiej muzyki, modlitwy, konferencji, a nawet czas na gry, zabawy i zawody rodzinne. Spotykają się tu różne pokolenia, od najmłodszych do seniorów, a dla każdej grupy wiekowej przygotowana jest odpowiednia przestrzeń. W niedzielę natomiast 12 lipca Eucharystii o 12:30 przy ołtarzu papieskim przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogodzie bez zmian, czyli sporo chmur, lokalnie może nam delikatnie popadać i wiatr, który dokucza nam troszeczkę w porywach od 15 do 30 km na godzinę. Ten wiatr przez cały dzień zapowiadają nam synoptycy. Temperatura dziś to maksymalnie 24 stopnie, teraz z samego rana mamy już 21.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wieczorem również lekkie opady deszczu, to opady deszczu częściowo w Małopolsce zapowiadają nam jutro synoptycy i również w czwartek przed południem przelotne opady deszczu. Od piątku stopniowo poprawa pogody, ale wygląda na to, że kolejny tydzień to też taki troszeczkę w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i deszczu, chociaż teraz mamy przejaśnienia. Tak więc jest szansa, że możemy tutaj to słońce wygra z tymi chmurami, ale przypominam cały czas te zdjęcia satelitarne pokazują nam, że chmury przemieszczają się nam z Wysp Brytyjskich tutaj na południe naszego kraju i tych chmur będzie nam przybywało, tak więc wygląda na to, że jednak będą dominować i ten deszcz również nas nie ominie. Temperatury w tym tygodniu to tak 20-24 stopnie, w przyszłym tygodniu będzie już dużo cieplej, 27-28 stopni. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna w dalszym ciągu. 7,5 minuty po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

cudownym życiem. I zespół Black 17 minut po godzinie 9, a zająć się pysznościami, no to też tak, co niektórzy mówią, oj, to jest właśnie cudowne życie. A często zajadając się czekoladą, od razu pojawia nam się uśmiech, no i pewnie też takie skojarzenia. A dziś szczególnie tą czekoladą się zajadamy. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Czekolady. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie się oprzeć czekoladzie? Wydaje mi się, że to jest takie pytanie retoryczne, bo ta słodkość ma na swoich miłośników w każdym przecież zakątku kuli ziemskiej. No i wydaje mi się, że chyba nie ma takiej osoby, która oparłaby się jej urokowi. No może ktoś powie, że nie, no teraz już nie jem tej czekolady, ale wydaje mi się, że na przestrzeni lat, no to chyba jak byliśmy dzieckiem, to zawsze ta czekolada nam na samym początku towarzyszyła, a później może rzadziej już sięgamy po tą czekoladę. Ale jedno jest pewne, bardzo jest popularna. Statystyczny Polak zjada w ciągu roku nawet do 6 kilo tego słodkiego kakaowego wyrobu. Jak jesteśmy na wakacjach, to jeszcze więcej tej czekolady pochłaniamy. No właśnie, a propos tego Światowego Dnia Czekolady, to data upamiętnia historyczny moment, kiedy ziarna kakaowca po raz pierwszy przybyły do Europy w roku 1550. Tak więc to jest idealna okazja, żeby troszeczkę pocelebrować ten przysmak, który od wieków fascynuje. Nie tylko smakiem, ale też historią, właściwościami, bo proszę bardzo, czekolada bardzo dobra jako lekarstwo na kaszel, bo ziarna kakaowca zawierają teobrominę, która według badań naukowców potrafi skutecznie łagodzić kaszel,

bardziej niż niektóre popularne syropy. No proszę, tak więc no, czekolada praktycznie na wszystko. Poprawia humor, dobra na zdrowie, no i też czekolada, pytanie, tylko ciemna, mleczna, biała. Na rynku istnieje wiele, wiele czekolad. Mamy nawet różową czekoladę w kolorze różowym, zwana rubin. Wytwarza się ją ze specjalnych rubinowych ziaren kakaowca. No i czekolada też płynna. Płynna, no bo przecież o poranku, dlaczego nie? Taka czekolada, gorąca czekolada, wydaje mi się, szczególnie dziś jest wskazana. Do tego jeszcze zespół Gorąca Czekolada wyjątkowo, dodatkowo podbija smak właśnie tej naszej czekolady. No to hot chocolate dla wszystkich o poranku, którzy jeszcze bez czekolady.

Już za chwilę wiadomości ekonomiczne. No to połączmy wiadomości ekonomiczne z tą naszą czekoladą, Światowy Dzień Czekolady. No i sprawdźmy. I poszukajmy tej najdroższej czekolady na świecie. W zeszłym roku chyba, bo o ile dobrze pamiętam, to był taki boom na dubajską czekoladę. Teraz chyba już troszeczkę tak ten boom na tą dubajską czekoladę minął. No ale kto wie, być może jakaś inna pojawi nam się na rynku, która owładnie naszymi podniebieniami. Ale a propos właśnie tej najdroższej czekolady, to jest taka czekolada, truflowa czekolada, robiona na zamówienie, wyłącznie na zamówienie robiona, a co najciekawsze, data ważności do spożycia wynosi tylko 7 dni. No i trzeba zjeść jak najszybciej tę czekoladę, tym bardziej, że ona, oj, kosztuje. Waga 10 gramów, $250, czyli 1000 zł, no ale bardziej tutaj się liczy to na gramy, tą czekoladę, niż na 10 gramów, bo tak, 1 gram ile tego produktu? $25, 1 gram, 10 gramów 250, 1000 zł, tak więc no, to jest bardzo droga czekolada, tak więc jeżeli gdzieś będziecie mieli okazję, no to warto sobie przynajmniej spróbować, nie wiem, pół grama tej czekolady, to chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, to sobie nie będą aż takie duże pieniądze, ale czy no właśnie, czy poczujemy smak takiej czekolady półgramowej? No wydaje mi się, że chyba nie. To trzeba od razu 10 gramów, ale z drugiej strony, co to jest 10 gramów czekolady? $250, 1000 zł. Truflowa czekolada. No można szukać, ale przynajmniej zobaczyć, jak wygląda. No i powąchać może, jak nie będziemy mieli możliwości posmakować. Może w ten sposób jakoś poczujemy ten smak tej wyjątkowej czekolady. Ale ja proponuję zwykłą naszą. Też jest bardzo dobra. Też jest bardzo smaczna. Idealna do wszystkiego. Proszę pamiętać, dziś Światowy Dzień Czekolady, tak więc zajadamy się czekoladą. 25 minut po 9, za chwilę wiadomości ekonomiczne.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
1: Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Natomiast w komunikacie po posiedzeniu rady ekspert spodziewa się dobrej wiadomości dla kredytobiorców.
2: Zaraz po wybuchu wojny w Iranie w marcu jeszcze Rada Polityki Pieniężnej zdołała ściąć stopy procentowe o 0,25% i to była dosyć unikatowa decyzja w skali światowej. I się okazało, że Rada miała rację, bo wojna nie wywołała zwiększonej inflacji w Polsce, także można się spodziewać komunikatu po Radzie Polityki Pieniężnej, że na horyzoncie pojawiają się obniżki stóp procentowych.
1: Paweł Karczewski dodaje, że obniżki stóp najwcześniej można się spodziewać jesienią.
2: Jeżeli będzie obniżka, to będzie na pewno o 0,25%. Nie więcej na początek, ponieważ mamy stopy 3,75, więc na przykład 3,5 to byłoby takim kierunkiem. Czy będzie w tym roku, zobaczymy, ale na pewno po wakacjach.
1: Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jutro. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Przywódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego mają rozmawiać w Ankarze o zwiększeniu wydatków na obronę i na inwestycje w zbrojenia. Wieczorem w stolicy Turcji rozpoczyna się szczyt NATO poświęcony m.in. tej kwestii. W ubiegłym roku na spotkaniu przywódców państw sojuszu w Hadze padło zobowiązanie o zwiększeniu wydatków na obronę do 5% PKB. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte apelował do krajów członkowskich w tej sprawie. Tutaj w Ankarze oczekuję, że państwa przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia celu, jakim jest 5% PKB na obronę. Na razie wyniki są imponujące. Europejscy sojusznicy i Kanada już teraz przeznaczają około 4% swojego PKB na obronność i bezpieczeństwo.
3: Of their GDP in defense and security.
1: I jeszcze przed szczytem odbędzie się forum przemysłu obronnego sojuszu, a na nim mają być ogłoszone nowe wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe warte miliardy. Koniec z automatycznym i drastycznym blokowaniem kont bankowych polskich firm przez Urząd Skarbowy. Rząd w ramach pakietu Deregulacja 2.0 chce dać przedsiębiorcom możliwość ratowania płynności finansowej w trakcie sporów z fiskusem. Nowe przepisy pozwolą na przedstawienie alternatywnego, bezpiecznego dla państwa zabezpieczenia. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek podkreśla, że to fundamentalna zmiana dla przetrwania wielu biznesów.
4: Może w grę wchodzić zabezpieczenie na papierach wartościowych, na udziałach, na akcjach. Tak zwana hipoteka przymusowa, która przysługuje administracji skarbowej. Podatnik będzie mógł wskazać, zabezpieczcie to zobowiązanie inaczej niż poprzez zablokowanie mojego rachunku, bo bez rachunku nie jestem w stanie po prostu przeżyć.
1: W pakiecie zmian podatkowych i administracyjnych znalazł się szereg innych kluczowych propozycji. Rząd planuje m.in. wprowadzenie 5-letniej ważności interpretacji indywidualnych oraz podwojenie czasu na odwołanie od decyzji fiskusa z 14 do 30 dni. Projekt zakłada również rozszerzenie tzw. milczącej zgody przy wnioskach o odroczenie podatków, a także darmową aplikację mobilną, która docelowo ma zastąpić tradycyjne kasy fiskalne i pozwolić na automatyczne przygotowanie deklaracji VAT przez urzędników. Wszystkie te reformy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku, by sukcesywnie wchodzić w życie od początku 2027 roku. Parlament Europejski ma dziś ostatecznie zatwierdzić nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Zmiany dotyczą m.in. odszkodowań za opóźnione loty oraz zasad rezerwacji miejsc dla rodzin z dziećmi.
5: Jeśli europosłowie poprą wynegocjowane wcześniej porozumienie z państwami członkowskimi, pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Linie będą też musiały bezpłatnie zapewnić miejsce obok opiekuna dzieciom do 14 roku życia.
6: Ja latam, powiedzmy, dosyć często i uważam, że takie zmiany to są bardzo dobre i potrzebne.
5: Mówił mi pasażer na lotnisku Chopina w Warszawie. Unijny komisarz do spraw transportu przekonuje zaś, że nowe przepisy utrzymają wysoki poziom ochrony podróżnych. Prawa pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej ulegną poprawie i pozostaną najsilniejsze na świecie. To dobra wiadomość dla naszych obywateli i pasażerów, którzy nadal będą mogli korzystać z solidnej ochrony w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu. Wynik głosowania jest niemal przesądzony. Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez państwa członkowskie i publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1: Tyle Jan Oleński.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Przyznam się szczerze, że ze swojego doświadczenia to tam opóźnieniem to nic. Najbardziej to się obawiam zawsze, czy walizka by również ze mną przyleciała. I tutaj zawsze jest bez strach. I wydaje mi się, że nieodosobniony jestem w tych moich obawach. Dobrze, prognoza pogody. No przejaśnienia mamy, słoneczko nam się pojawiło. No i pytanie tylko, jak długo? No synoptycy zapowiadają, że no niestety chmury dzisiaj powinny dominować, ale mam nadzieję, że jest przełom i zamiast chmur będzie słońce.
7: I pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: No już wiem, dlaczego mamy to słońce. No jestem w tej dobrej sytuacji, że zdjęcia satelitarne mam na bieżąco tutaj podsyłane. No i jest takie oczko w tych chmurach, a propos tych zdjęć satelitarnych, które my widzę, i to oczko jest teraz nad właśnie regionem tarnowskim, ale to oczko zaraz nam się skończy i znów te chmury napłyną i boję się nawet, bo to jakieś żółte takie zdjęcia satelitarne są takie żółte kropki i boję się, czy te żółto-pomarańczowe kropki to nie są opady deszczu, ale one chyba troszeczkę w godzinach bardziej popołudniowych mogą tutaj do nas dotrzeć. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę, przypominam, i mocno nam dmucha w regionie. Maksymalnie to 24, teraz już prawie 22 stopnie.

Czerwone gitary i historia jednej znajomości, czyli Złota plaża pośród drzew. Oj, kusi by kuszą czerwone gitary. No, chciałoby się wybrać na tą Złotą plażę. Ta Złota plaża to nazwa dla wielu wyjątkowych tak naprawdę miejsc, bo no, wszędzie, praktycznie na całym świecie możemy znaleźć taką wyjątkową Złotą plażę. Dla nas oczywiście wyjątkową Złotą plażę, bo to wystarczy wybrać się na nasz polski Bałtyk. Też znajdziemy złotą, piękną plażę, ale mówi się, że jedna z takich piękniejszych złotych właśnie plaż to plaża Kaukonari. To jest Grecja, wyspa Skiatos, a piasek lśni w słońcu dzięki wysokiej zawartości minerału zwanego miką, a sam pas wybrzeża słynie z niezwykłego, głębokiego, zielonego lasu piniowego. Tak więc Złota plaża, proszę bardzo. Okazuje się, że no trzeba troszeczkę dalszą podróż się wybrać, żeby zobaczyć tą jedną z wyjątkowych złotych plaż. Ale gdziekolwiek będziecie, to też na pewno znajdziecie taką swoją złotą plażę i ten złoty, wyjątkowy piasek. Tylko żeby jeszcze pogoda nam dopisywała, ale wydaje mi się, że tutaj to kwestia po prostu czasu. No i ta pogoda nam się troszeczkę zmieni. Przynajmniej u nas w kraju, bo na południu Europy cały czas słońce, lampa, że tak powiem, temperatura prawie 40 stopni. Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Cypr, Turcja, Chorwacja też słoneczna, bez ani jednej chmurki. Tak więc, moi kochani, a propos Chorwacji, jeżeli ktoś tam się wybiera, to dziś wzmożone kontrole przez całe wakacje, szczególnie tutaj zwracają uwagę na motorowerzystów, na wszystkich użytkowników motocykli, a to wszystko ze względu właśnie na wakacje, no i tutaj szczególnie w rejonach turystycznych policjanci zwracają uwagę, bo w sezonie letnim, jak mówią, gwałtownie rośnie liczba jednośladów na drogach, a dokładnie rośnie tutaj liczba zdarzeń drogowych. 9 minut nam zostało do 10. Wracamy do muzyki sprzed lat. Retro wtorek. Teraz zespół Kombi. Nasze randewu. A punktualnie o 10 wiadomości.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Poseł PiS Jacek Sasin krytykuje przekazanie Ukrainie pocisków do patriotów i odpiera argumenty rządu.
4: Takie porównywanie tego, co działo się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzieje się obecnie, jest całkowicie nieuprawnione.
3: Petycja jest, ale przełomu nie ma. Miasto bezradne wobec sporu o mur na Małym Burku w Tarnowie. O szczegółach już za chwilę. Winda, nowe toalety i odnowiona zabytkowa kamienica. Trwa jedna z największych inwestycji w grybowskim magistracie ostatnich lat. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości nie wierzy w przekazanie Ukrainie takiej liczby patriotów, o jakiej mówi resort obrony. Według wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka Polska przekazała Ukrainie tylko kilka patriotów, a decyzja była uzgodniona z sojusznikami Polski. Sytuacja w Ukrainie jest inna niż w 2022 roku i w tym momencie rząd powinien skupić się na bezpieczeństwie Polski, a nie na przekazywaniu sprzętu wojskowego Kijowowi, mówi poseł.
4: Takie porównywanie tego, co działo się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzieje się obecnie, jest całkowicie nieuprawnione. Mamy zupełnie inną sytuację. Przypomnę, agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce w roku 2022, w, można powiedzieć, w tym ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tym głównym interesem Polski było, aby Ukraina przetrwała ten pierwszy rosyjski atak, ponieważ upadek Ukrainy groziłby rzeczywiście polskiemu bezpieczeństwu bardzo poważnie. Wtedy trzeba było rzeczywiście pomagać, trzeba było przekazywać sprzęt wojskowy.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej planuje ujawnić dokumenty dotyczące donacji dla Ukrainy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Ta decyzja była reakcją na sugestie opozycji o przekazaniu Ukrainie amerykańskich patriotów.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Mur, który podzielił targowisko przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie na dwie części, wciąż stoi. Handlarze nie rezygnują z walki o jego usunięcie, choć jak sami przyznają, z każdym tygodniem mają coraz mniej nadziei na szybkie rozwiązanie problemu. Jednocześnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W ostatnich dniach do Urzędu Miasta Tarnowa trafiła przygotowana przez sprzedawców petycja. Apelują w niej do prezydenta o pomoc i podjęcie działań, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania trwającego od miesięcy konfliktu. Na razie jednak odpowiedź magistratu nie daje powodów do optymizmu. Jak podkreśla rzecznik tarnowskiego urzędu Wiktor Bochenek, miasto nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwalałyby ingerować w tę sprawę.
6: Do miasta Tarnowa wpłynęła petycja, która jest obecnie sprawdzana pod kątem prawnym raz jeszcze oraz pod kątem planistycznym. Jednocześnie miasto nie ma narzędzi dzisiaj do na przykład zmiany charakteru tego miejsca. Jeśli chodzi o postawienie tego muru, jest to wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. To są kwestie, które też przygląda się nimi chociażby Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie jest to kwestia sporu sąsiedzkiego, na który jako miasto nie mamy odpowiednich narzędzi. Mamy nadzieję, że uda się wyjść z tej sytuacji przez dogadanie się właścicieli tego terenu.
3: Tymczasem właścicielka części targowiska znajdującej się za murem skierowała sprawę na drogę sądową. My do sprawy z pewnością będziemy wracać.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Trwa gruntowna modernizacja siedziby siedziby Urzędu Miasta w Grybowie. W zabytkowej kamienicy powstaje winda, nowe toalety oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. To kolejny budynek przy rynku, który przechodzi kompleksowy remont. Inwestycja ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie oraz poprawić warunki pracy urzędników. Jak zapowiada burmistrz Grybowa Paweł Fyda, wkrótce roboty przeniosą się na zewnątrz budynku.
7: Będzie wykonywana budowa nowego pokrycia dachowego, wymiana szlaki okiennej, no i remont zabytkowej elewacji na budynku numer 11 w rynku. Także jest to drugi budynek, bo w roku ubiegłym rozpoczęliśmy remont budynku numer 12. Ta elewacja zewnętrzna na budynku numer 12 jest już wykonana, a w tej chwili będziemy się, można powiedzieć, realizować przy budynku numer 11. Czekamy na efekty tych prac.
3: Koszt inwestycji wynosi obecnie około 5 milionów. Aż 90% tej kwoty stanowią środki zewnętrzne z programów rządowych, funduszy unijnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie większości prac planowane jest do końca tego roku. Wieża w kościele świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach znów udostępniona dla zwiedzających. Przez lipiec i sierpień można odwiedzać to miejsce w ramach akcji Poznaj Dom Swojego Ojca. Taka możliwość jest w soboty między 10 a 12, poza tymi godzinami po wcześniejszym zgłoszeniu się do parafii w grupach zorganizowanych. To również okazja do zobaczenia okolicznościowej wystawy, zachęca ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
8: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii, rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
3: Piszemy o tym również na rdn.pl. Nowe utrudnienia w ruchu dla kierowców, którzy jeżdżą przez Marcinkowice koło Nowego Sącza na trasie powiatowej łączącej Limanową z Chełmcem budowany jest chodnik. W związku z tym na odcinku około 250 metrów trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni i utrudnieniami. Okresowo może być też wprowadzony ruch wahadłowy. Prace mają zakończyć się dopiero w połowie października.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niewielkie przejaśnienia w ciągu dnia, ale też im chmury, a w godzinach popołudniowych może lokalnie nam delikatnie popadać. Wiatr cały czas w porywach do 30 km na godzinę. Temperatura teraz 22 stopnie, maksymalnie 24, jutro 20 stopni, w nocy 14. Od 25-26 stopni do nawet 27 stopni, to w przyszłym tygodniu.
0: Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: To była autopromocja.

to zespół Toto i Afrika. Retrofutorkowo Afryka, afrykańskie klimaty. No ale wcześniej, zanim wybierzemy się w te afrykańskie klimaty, proponuję sprawdzić paszport. Żeby się nie okazało, to jak pewna Brytyjka, która nie została wpuszczona na pokład samolotu. 33-letnia Brytyjka leciała do Hiszpanii, no ale niestety linie lotnicze odmówiły jej wejścia na lot do Hiszpanii. A to wszystko za sprawą niewielkiego uszkodzenia paszportu. To uszkodzenie paszportu to 1,5-centymetrowe rozdarcie. No i jak mówi Brytyjka, podkreśla, że uszkodzenie nie obejmowało strony ze zdjęciem ani danych osobowych. Dotarliśmy do bramki, oddałam paszport i usłyszałam, że jest uszkodzony, więc nie przepuszczą nas na pokład. I to było okropne uczucie. No wcale się nie dziwię, bo wszystko zaplanowane, a tu proszę bardzo, nie możemy lecieć, no bo co? No bo przecież... paszport uszkodzony, dokument tożsamości, dlatego warto wcześniej sprawdzić przed wyjazdem, czy wszystko z nim jest w porządku, żeby się nie okazało, tak jak właśnie w przypadku tejże Brytyjki, że nie mogła polecieć na upragnione wakacje. A wiemy, jak teraz w tym czasie wakacyjnym, ile się czeka na paszport? Ale dzięki tutaj my na szczęście w Unii Europejskiej jesteśmy, to może być nie tylko na paszport, ale też i na dowód osobisty. No, polecieć, ale nie w każde miejsce, dlatego warto mimo wszystko sprawdzić ten paszport, czy jest w dobrej kondycji, w dobrym stanie. 17 minut po 10, teraz w bardzo dobrej kondycji, grupa The Stranglers.

Moonlight Shadow. No i Michael, czyli 23 minuty mamy po godzinie 10. 10.30 to wiadomości kulturalne. No i tak na chwilę sobie wróćmy do tej naszej porannej rozmowy. Po godzinie 8 mówiliśmy na temat muzyki, między innymi na temat muzyki filmowej, a dokładnie muzyki z filmu James Bond. Ta muzyka w stodole, kośna dolna. No i właśnie, pozostajemy przy tym filmie na chwilę, bo cały czas trwają tutaj poszukiwania, kto będzie w kolejnej odsłonie agenta jej królewskiej mości. Kogo zobaczymy? Na razie nie wiadomo. Ja tylko przypomnę. George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan. Ostatni aktor to Daniel Craig. No i przerwa. Przerwa. Czekamy. Trwają poszukiwania tego aktora, który wcieli się w rolę agenta 007. Na przełomie 2027-2028 jest szansa, że ten film zobaczymy, no ale na razie jeszcze nie wiemy. Scenariusz tutaj Steven Knight, on odpowiada za ten scenariusz i trwają poszukiwania tego aktora. No i ja tak mam propozycję, że może Sylvester Stallone by zagrał agenta jej królewskiej mości. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to może nie ten czas, ale mi się wydaje, że to najbardziej odpowiedni czas, tym bardziej, że znamy go bardzo dobrze z takich ról jak Rocky, John Rambo, czy Cobra. Sylvester Stallone skończył wczoraj 80 lat i jak mówi, życie to walka. Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać. No właśnie, to są bardzo ważne słowa. Nigdy się nie poddawać. Co ciekawe, a propos tych filmów, o których mówiłem, tutaj na chwilę zatrzymam się przy Rocky Balboa. 72 granitowe stopnie prowadzące do Filadelfijskiego Muzeum Sztuki. Ale się zamotałem. Ale najważniejsze co? Najważniejsze to te schody z Filadelfii. Tam jest muzeum i te schody, które prowadzą do tego muzeum. No, to jest ciekawe, że to muzeum corocznie przyciąga 750 tysięcy osób. Ale schody, na których właśnie na tych schodach tutaj jest taka słynna scena, gdzie Rocky trenuje do kolejnego starcia i wybiegam na te schody, to corocznie te schody odwiedza około 4 milionów turystów. Same schody przyciągają 4 corocznie miliony turystów, a samo muzeum, jak podaje Philadelphia Business Journal, przyciąga rocznie tylko 750 tysięcy. Tak więc jest ogromne przełożenie, ale to wszystko za sprawą wyjątkowego aktora, który skończył wczoraj, przypominam, 80 lat. Sylvester Stallone. Rambo ma 80 lat. Coś niesamowitego. No to pozdrawiamy tego wyjątkowego aktora. No i zachęcam, żeby spędzić jakiś wakacyjny weekend właśnie z Sylwestrem i z jego filmem. Nie wiem, czy Rocky, czy Rambo, czy Niezniszczalni. To wszystko po prostu zależy od was, bo tych filmów jest naprawdę sporo. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Czyli pamiętam ciebie z tamtych lat. A już za chwilę kultura.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
7: Jolanta Maścierz, zapraszam. To wydarzenie, które od lat wpisuje się w letni kalendarz kulturalny Krynice Zdroju. W najbliższy czwartek w Uzdrowisku ruszy 23. letni festiwal muzyczny. Impreza przypomni o wielkich tradycjach muzycznych Uzdrowiska oraz o postaci Jana Kiepury. Przez 3 festiwalowe wieczory publiczność usłyszy najpiękniejsze arie operowe i operetkowe, pieśni neapolitańskie, utwory musicalowe oraz melodie, które od pokoleń budzą wzruszenie, zachwyt i radość słuchaczy. 9 lipca festiwal zainauguruje koncert w wykonaniu Sławomira Naborczyka. Artysta zaprezentuje program łączący repertuar operetkowy, pieśni neapolitańskie, utwory rozrywkowe oraz melodie, szczególnie kojarzone z wielkimi tenorami. 10 lipca wystąpi Paulina Makarowska. Artystka wykona arie i pieśni z repertuaru operetkowego, operowego i musicalowego. Natomiast 11 lipca na scenie pojawi się Adrian Domarecki. W jego wykonaniu zabrzmią utwory Stanisława Moniuszki, w tym z opery Halka. Wszystkim koncertom przy fortepianie akompaniować będzie Michał Goławski. Koncerty będą się odbywać w sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy o godzinie 19. 6 spektakli konkursowych, kilka wydarzeń towarzyszących i już blisko połowa wyprzedanych biletów. We wrześniu Tarnów znów stanie się stolicą dobrego humoru. Przed nami 30. jubileuszowa odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Wydarzenie co roku cieszy się ogromną popularnością. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od uruchomienia sprzedaży widzowie kupili już 1342 bilety i zarezerwowali 1217 miejsc, co stanowi 41% dostępnej puli. Najchętniej wybieranym spektaklem jak do tej pory jest kryminał Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka, a także Klub Kawalerów z warszawskiego Och Teatru, Lady Mayday Teatru Zagłębia w Sosnowcu czy Grupa Krwiek warszawskiego Teatru Ateneum. Tarnowska propozycja festiwalowa to spektakl Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Główny bohater Prawdy, Floriana Zellera, ma się za mistrza kłamstwa. Jest tak pewny swoich manipulacyjnych technik, że w końcu sam wpada we własne sidła.
8: Może faktycznie moja wymówka nie jest aż tak pomysłowa, jak twoja, ale nie mniej wiarygodna.
9: W tej sztuce to nikt nie kłamie. Tutaj nie ma kłamstw. Tutaj każdy mówi prawdę. Tylko w zależności, jaka ta prawda dla tego kogoś jest. Czy wygodna, czy mniej wygodna. Jak tę prawdę powiedzieć, czy powiedzieć całą prawdę. Jak tę prawdę sobie skonstruować.
7: Mówi Wojciech Wereśniak, który wciela się w rolę Wincenta. Dużym zainteresowaniem 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia cieszy się również koncert Nie dokazuj, podczas którego Katarzyna Pakośnińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski przypomną największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza, łącząc muzykę z pełnymi humoru anegdotami. To jedno z wydarzeń towarzyszących festiwalu, który rozpocznie się 18 września w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. W nowosądeckim ratuszu po raz kolejny spotkają się małgorzaty. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca, w sali reprezentacyjnej magistratu o godzinie 11.30. Wcześniej jednak, bo o 10.30 w sądeckiej bazylice rozpocznie się msza święta w intencji małgorzat. Podczas spotkania w ratuszu nie zabraknie życzeń dla pań, zaplanowano też słodki poczęstunek, występ kordiana oraz wręczenie upominków. Spotkania autorskie, wystawy i spektakle połączą ze sobą różne dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki oraz osobowe.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: No to jeszcze sprawdzimy sobie prognozę pogody do tych wydarzeń kulturalnych. No powiem tak, prognoza ma, no taka, że tak powiem, w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur, na szczęście nie pada, chociaż synoptycy zapowiadają nam, że w godzinach popołudniowych może nam delikatnie pokropić. W niektórych regionach małopolskim mocno może też powiać, do 30 km nawet na godzinę. Wiatr, a maksymalnie w ciągu dnia to temperatura do 24 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A my już za chwilę ponownie wrócimy do sportu i sportowe historie, które zadziwiły świat. Kwadrans przed godziną 11.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
0: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szyb szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: W poprzednich odcinkach przedstawiłem ciekawostki związane z przedwojennymi mistrzostwami świata, dziś o dwóch pierwszych powojennych mundialach. Różniło je wiele, od regulaminu i miejsca rozegrania począwszy. Miały jednak pewien wspólny mianownik. Finałowe starcia kończyły się sensacyjnymi porażkami stuprocentowych, jak się wydawało, faworytów. Pierwsze powojenne mistrzostwa w 1950 roku zorganizowała Brazylia i to gospodarze uchodzili powszechnie za pewnych zdobywców Pucharu Świata. Turniej rozegrano według nieco dziwacznej formuły. Zwycięzcy czterech grup trafiali do tzw. grupy finałowej, w której rywalizowali systemem każdy z każdym. Los chciał, że o mistrzostwie miał rozstrzygnąć ostatni mecz turnieju, w którym gospodarze mierzyli się z Urugwajem.
3: Gospodarze byli tak pewni swego, że jeszcze przed finałem w Brazylii gazety ogłaszały, że ich reprezentacja jest mistrzem świata. Fani, a było ich około 200 tysięcy, zgromadzeni na Marakanie, czekali tylko na końcowy gwizdek, by móc rozpocząć świętowanie. Gdy w 47 minucie, a więc i tak późno jak na oczekiwania kibiców, do siatki trafił Friaka, wydawało się, że nic już nie odbierze Brazylii mistrzostwa. A potem zaczęło się to, co nazwano Maracanaco, czyli jak to ujął Nelson Rodriguez, dramaturg i felietonista, brazylijską Hiroshimą. Gilles Rimet, prezydent FIFA, we wspomnieniach napisał, że wszystko było zaplanowane do perfekcji. Po finale miała się odbyć ceremonia z brazylijskimi piłkarzami w roli bohaterów narodowych. Zapomniano tylko poinformować o tym Urugwajczyków. Ci od początku grali naprawdę dobre spotkanie, przede wszystkim za sprawą świetnych kontrataków. Gdy tuż po rozpoczęciu drugiej połowy stracili bramkę, wcale ich to nie podłamało. Ba, można stwierdzić, że gorzej zadziałało to na gospodarzy. Wielu wspomniało potem, że atmosfera triumfu z trybun przeniosła się i na nich. Byli rozkojarzeni, upojeni trwającym wśród fanów karnawałem radości. Urugwaj to wykorzystał. Najpierw w 66 minucie Schiaffino trafił do siatki po centrze Gigi i Maracana ucichła. Fani zaczęli się denerwować, wyczekując końca meczu, podobnie jak piłkarze. Giga tylko na to czekał. W 79 minucie ruszył solowym rajdem i mocno uderzył przy lewym słupku bramki. Po porażce cała Brazylia rozpaczała. Chwytano się wszelkich możliwych wyjaśnień. Prawda jest jednak taka, że zadecydowały błędy w defensywie gospodarzy i ich przekonanie, że są już mistrzami świata. W Brazylii wszyscy widzieli już złoto na szyjach swoich piłkarzy. Zawiedli się.
2: Tak opisał tamten mecz na portalu weszło.pl Sebastian Warzecha. W Brazylii zapanowała narodowa żałoba i trauma, z której długo nie potrafiono się otrząsnąć. Odnotowano nawet przypadki samobójstw. Wielkie triumfy Canarinhos miały dopiero nadejść. Podobna sytuacja miała miejsce 4 lata później, podczas mistrzostw, których gospodarzem była Szwajcaria. Tym razem 16 zespołów wyłonionych w eliminacjach grało w czterech grupach, po dwie najlepsze awansowały do ćwierćfinałów, odtąd grano już systemem pucharowym. Zdecydowanym faworytem była wspaniała jedenastka węgierska, niepokonana od 4 lat. W finale Madziarzy spotkali się z Niemcami, których w rozgrywkach grupowych rozgromili aż 8-3. Futbol potrafi być jednak nieprzewidywalny. 4 lipca w Bernie doszło do olbrzymiej sensacji.
3: Zatem 4 lipca 1954 roku na murawę stadionu Wangdorf wybiegły reprezentacje Węgier oraz Niemieckiej Republiki Federalnej. Pogoda sprzyjała drużynie niemieckiej, która dużo lepiej odnajdywała się w takich warunkach niż szybko wymieniający piłkę Madziarzy. Ponadto Niemcy mieli asa w rękawie w postaci innowacyjnego obuwia przygotowanego przez Adiego Dasslera. Założyciel firmy Adidas przygotował dla zawodników buty z wkręcanymi korkami na grząskie boisko. Lecz po 8 minutach złota jedenastka prowadziła 2-0 po golach Ferenca Puszkarza oraz Zoltana Cibora. Niemiecka Republika Federalna po szybkich dwóch ciosach odpowiedziała już 2 minuty później po golu Maxa Morlocka. Nie minęło 20 minut spotkania i był już remis. Tym razem gola zdobył Helmut Rahn. Zdenerwowani Węgrzy ruszyli do zmasowanego ataku, jednak Niemcy skutecznie się bronili. Czas upływał. Węgrzy dalej atakowali, ale nie przekładało się to na bramki. Za to w 84 minucie Hans Schäfer dośrodkował na głowę Helmuta Rana i tak oto Niemiecka Republika Federalna wyszła na prowadzenie. Jeśli dotąd Węgrzy byli zdenerwowani, to po tym golu musieli popaść w rozpacz. Byli o krok od katastrofy. Kilka minut później Puszkasz wyrównał stan meczu, jednak angielski sędzia William Link nie uznał tej bramki, ponieważ sędzia liniowy wskazał wcześniej pozycję spaloną. Wynik już nie uległ zmianie i cud w Bernie stał się faktem. Reprezentacja Niemieckiej Republiki Federalnej na swojej pierwszej imprezie od czasu II wojny światowej została mistrzem świata, choć była skazywana na pożarcie. Natomiast faworyzowana przez wszystkich złota jedenastka poległa na ostatnim zakręcie wyścigu.
2: Tak pisał Jan Ekwiński na portalu eagle.pl. W Niemczech zapanowała zrozumiała euforia, ale też wskazywano, że wygrana wzbudziła niepokojące nastroje nacjonalistyczne. I jeszcze dwie ciekawostki związane z tym mundialem. Była to bardzo widowiskowa impreza. W 26 meczach strzelono aż 140 goli, co daje przeciętną ponad 5 goli na jeden mecz. I były to pierwsze mistrzostwa pokazywane przez telewizję.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Pociągi wyprodukowane przez sądecki Newag wyjadą na małopolskie tory. Grecja walczy z rybami królikami. Szczegóły w tym serwisie. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Firma chcąca wybudować magazyn energii w Pawęzowie wycofała wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Protestujący wobec inwestycji mieszkańcy jednak wciąż są pełni niepokoju. Jak mówią, ruch przedsiębiorcy wciąż nie wyklucza budowy takich inwestycji w przyszłości. Jak wyjaśnia przedstawiciel mieszkańców Łukasz Kusior, po uchwaleniu planu ogólnego gminy każdy inwestor z branży OZE, także ten, który aktualnie wycofał swój wniosek, będzie mógł starać się o budowę instalacji. Przeciwnicy budowy wielkoskalowej instalacji próbowali wcześniej ująć tereny w Pawęzowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak Rada Gminy nie przyjęła inicjatywy mieszkańców.
6: 6 maja Rada Gminy odrzuciła naszą uchwałę. Zgodzili się na to, żeby te działki zostały poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A teraz jest procedowany plan ogólny, który obejmie właśnie te działki, ponieważ przez to, że są wyłączone z planu miejscowego, zostaną objęte planem ogólnym. A w planie ogólnym na tych działkach dopisano profil dodatkowy, teren elektrowni słonecznej. Nie uspokaja nas w ogóle ta informacja, że ten wniosek został wycofany. Inwestor ma już zgodę na przyłącz, a gmina w nowych przepisach zostawia wpis, na którym na tej działce pozwala budowę tej infrastruktury. Dopóki tego wpisu nie usuną, to inwestor w każdym momencie może złożyć nowy wniosek o to samo i inwestycje realizować.
5: Łukasz Kusior przekonuje, że sprawa wciąż nie jest stracona. Do 9 lipca mieszkańcy gminy Lisia Góra mogą składać uwagi do planu ogólnego. Mieszkańcy mogą oczekiwać wykreślenia zapisów definiujących tereny jako nadające się pod budowę wielkoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Województwo małopolskie odebrało pierwsze dwa składy Impuls 2. Pociągi wyprodukowane zostały przez nowosądecki Newag. Teraz wyjadą na małopolskie tory. Jak wyglądają, sprawdzała Maria Mułka.
8: Każdy pięcioczłonowy skład oferuje 236 miejsc siedzących, ale łącznie może przewieźć około 550 pasażerów. W pociągach są m.in. bezstopniowe wejścia, przestronne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia w alfabecie Braille'a czy pętle indukcyjne. Przygotowane są też specjalne strefy rodzinne ze stolikami do gier planszowych, wydzielone miejsca na rowery i większy bagaż, a nowoczesny system informacji pasażerskiej będzie przekazywał komunikaty także w języku języku angielskim, co ułatwi podróżowanie turystom odwiedzającym Małopolskę. Pociągi, które pojechały do Krakowa, to pierwsze z 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych zamówionych przez województwo małopolskie. Pozostałe 4 zostaną dostarczone do końca sierpnia.
5: Grecja rozpoczyna montaż pływających barier ochronnych przy wybranych plażach, aby ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami królikami, inwazyjnym gatunkiem, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego. To kolejna plaga, która dotyka ten rejon świata z powodu globalnego ocieplenia. Szczegóły zna Piotr Piętka.
9: Ryby króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Eubea w pobliżu Aten i, jak podkreślają greckie służby, ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku.
5: I na koniec jeszcze coś dla miłośników dwóch kółek. Coraz bliżej powstania ścieżki rowerowej ze Świniarska do Nowego Sącza. Gmina Chełmiec ma pozwolenie na budowę. Ruszyć ma też procedura przetargowa. Wójt Stanisław Kuzak liczy na to, że budowa rozpocznie się w najbliższych miesiącach i potrwa przez maksymalnie rok. Jak przypomina włodarz gminy Chełmiec, droga do tej inwestycji nie była łatwa.
10: Bardzo ciężka praca i tutaj naprawdę dopięliśmy swojego i starostwo nam wydaje zezwolenia, Polskie Wody. Dużo mieszkańców było, gdzie mają tam działki, no niestety, jak sobie przypomnę, jakie zawiłości, to wiele czoła i bardzo dziękuję wszystkim, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania, panu staroście, też sołtysom Świniarska i mej wsi.
5: Całkowity koszt budowy 2,5-kilometrowej ścieżki oscyluje wokół 8,5 miliona złotych. Inwestycja będzie w dużej części finansowana z zewnętrznych dotacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, maksymalnie w ciągu dnia to tylko 24 stopnie, mamy 22, a w godzinach popołudniowych może nawet lokalnie delikatnie nam pokropić. Również wieczorem spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, temperatura w nocy to 14 stopni, jutro 20, no i najbliższe dni my też maksymalnie do 24 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Tchów, zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tchów, 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat. Temat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Autobus Kolei Małopolskich pojedzie z Tarnowa do Szerzyn. Trwają starania o nowe połączenie. Będzie też apel strażaków o udrażnianie przepustów drogowych.
1: Później to skutkuje tym, że właśnie takie miejsca są zalewane.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Szerzyny mogą zyskać połączenie autobusowe z Tarnowem realizowane przez Koleje Małopolskie. Obecnie mieszkańcy korzystają z połączeń oferowanych przez konsorcjum prywatnych przewoźników. Na tę trasę mogą wejść małopolskie linie dowozowe. Wicemarszałek Ryszard Pagasz przyznał w RDN, że samorządowi wojewódzkiemu zależy na wsparciu mieszkańców żyjących na obrzeżach Małopolski.
2: Chodzi o to, żeby dawać możliwość komunikacyjnego połączenia mieszkańcom, ale też i uczniom, przyszłym studentom, chociażby tarnowskiej uczelni, żeby nie szukali kierunku na Podkarpacie. Pamiętamy, że Szerzyny to jest ta gmina, która kiedyś przyłączyła się w drodze referendum do Małopolski. Trzeba im stwarzać tę możliwość i to będzie realizowane. Staramy się pomagać tym gminom tak zwanym kresowym. Szerzyny do takich należą i te projekty, które tam są realizowane, bądź były, jak na przykład ta szerzyńska Riviera, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Szerzyn, ale i sąsiednich okolicznych gmin, jest tego przykładem.
0: Jedna z rozpatrywanych koncepcji zakłada wydłużenie linii autobusowej, które obecnie kursuje między Tarnowem a Ryglicami. Autobusy linii A63 wyjeżdżają z Ryglic i do Tarnowa dojeżdżają m.in. przez Tuchów, Łękawice i Skrzyszów.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Strażacy apelują o udrażnianie przepustów drogowych oraz przydrożnych rowów. Na Sądecczyźnie są zaniedbane miejsca, które po każdej większej ulewie powodują szkody dla pobliskich mieszkańców. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przypomina, że takie sytuacje zdarzają się notorycznie. Trzeba działać prewencyjnie, bo to może ograniczyć skutki potencjalnego zagrożenia, mówi Sławomir Wojta.
1: Ileś tam razy było wiadomo, że się nam woda pojawia właśnie opadowa, no to trzeba po prostu przeciwdziałać, tak, a nie tylko czekać na kolejne zdarzenie. I mamy takich kilka miejsc, gdzie notorycznie jeździmy, bo wiemy, że jak już przyjdzie ulewa, to w tych miejscach coś będzie, tak, bo tam jest po prostu nisza, tam nie ma właściwego przepustu drogowego, tam nie ma udrożnionych tych przepustów, nikt nie dba o to, no to później to skutkuje tym, że właśnie takie miejsca są zalewane.
0: Sądeccy strażacy kierują apel zarówno do mieszkańców potencjalnie zagrożonych posesji, jak i do samorządowców odpowiedzialnych za konkretny teren.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: A teraz 40-latek zatrzymany z narkotykami wpadł po kontroli drogowej w Mszanie Dolnej. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Zatrzymania samochodów w związku z działaniami na rzecz ujawnienia nielegalnie przewożonych towarów limanowscy policjanci dokonali z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas kontroli przy 40-letnim kierowcy ujawniono środki odurzające. Zabezpieczono przy nim ponad 100 gramów marihuany, a mężczyzna został zatrzymany. Dalsze czynności przeprowadzono w domu podejrzanego, gdzie dodatkowo znaleziono i zabezpieczono 72 gramy mefedronu. Substancje zostały przekazane do badań. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie może pochwalić się najlepszymi wynikami egzaminów na prawo jazdy w regionie. W pierwszym półroczu tego roku zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B przekroczyła 40%, a teoretycznych sięgnęła blisko 60%. To najwyższe wskaźniki w Małopolsce, które plasują Tarnowski Ośrodek również w ścisłej krajowej czołówce. A w pierwszych 6 miesiącach roku egzaminatorzy MORT przeprowadzili ponad 11 tysięcy egzaminów praktycznych i przeszło 8 tysięcy teoretycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszyła się kategoria B. Wśród kandydatów coraz liczniejszą grupę stanowili także 17-latkowie, którzy od marca po zmianie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą wcześniej przystępować do egzaminów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Chmurzy się i to dość mocno, ale jeszcze sucho w regionie. Nigdzie nie pada, ale synoptycy zapowiadają na dzisiaj w godzinach popołudniowych, wieczornych deszcz. Także parasole warto dzisiaj wziąć ze sobą. Temperatury na razie komfortowe, troszeczkę wiatr obniża temperaturę odczuwalną. Na termometrach 22 stopnie, a wiatr wieje północno-zachodni w porywach do 25-30 km na godzinę. Biometr niestety niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Bardziej letnia, bardziej plażowa aura nam się marzy, no ale na razie musimy wytrzymać ten tydzień. W przyszłym tygodniu podobno 27-28 stopni, więcej promieni słonecznych, a w tym tygodniu no niestety na zmianę troszeczkę słońca, troszeczkę chmur i troszeczkę może pokropić. Delikatnie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jak już gdzieś popadało, to dajcie znać pod 14,6-200,500. Tu radio RDN Małopolska we wtorek, 7 lipca, imieniny miesiąca, Jeżolszówka. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Będzie pięknie, będzie retro wtorkowo, jak zawsze. Na początek Queen.

0: Pity me. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

I Dire Straits, i tak właśnie gra Radio Ardent Małopolska i Twisting by the Pool. Czyli można troszeczkę się pokręcić przy basenie, można zatańczyć przy basenie Twista, dlaczego nie? A w okolicach piątku, soboty będzie można do niego skoczyć, bo wtedy będą bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne, bo na razie do czwartku synoptycy zapowiadają opady deszczu, więc ta pogoda jest mało plażowa. Ale co by nie powiedzieć, to piosenka iść wakacyjna i doskonały przebój na wakacje, tak jak zostawcie Titanica grupy Lady Punk. Mamy już wtorek, 7 dzień lipca. Słońce wstało o 4:36, zajdzie 14 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca pozostało nam jeszcze 8 godzin 30 minut. No niestety, częściej będzie się chować dzisiaj słońce za chmury. Dzień liczy sobie 16 godzin 10 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin 5 minut 35 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 12 minut. Na zegarach 17 po 12. Lady Punk.

Słuchacie radia RDN Małopolska. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

to już dostrzegł Piotr Szczepanik, goniąc kormorany przed godziną 12.30, ale to nie końcówka lata, dopiero się rozkręcamy. 7 dzień lipca 2026 roku.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Na razie nic się nie zmienia w pogodzie, nadal pochmurno i to nawet dość mocne zachmurzenie, ale jeszcze nigdzie nie spadła kropla wody. Ale tej możemy się spodziewać. 22-23 stopni, więc komfortowa jest temperatura. Deszcz także jutro o poranku, mogą być potrzebne parasole. Jutro częściowe zachmurzenie i okolice 20 stopni, dzisiaj maksymalnie do 24, zapowiadają meteorolodzy.
13: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
14: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Jedni się cieszą, że to nie są kolejne upalne dni, 30-parostopniowe temperatury, inni niestety narzekają, że to nie jest jednak moment na plażowanie, no bo niestety nie jest, chmury przysłaniają nam promienie słoneczne. No i tutaj są właśnie zdania podzielone. Wielkie podzielenie. Janusz Janina, Iwański w Radiu RDN Małopolska.

Kochaj, kochaj, szalenie, szalenie. No pogoda jest jaka jest, każdy widzi, no i z tym niewiele możemy zrobić, ale zawsze możemy sobie poprawić humor, słuchając radia RDN Małopolska. Don't worry, be happy. Bob McFarlane.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
5: Zanim wyjedziemy na ulicę Tarnowa, sprawdzimy, jak wygląda ruch o tej porze. Zabierzemy Państwa do wielkiej sali, pięknej, błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires. Bo do tanga trzeba dwojga i budka sufera. Wakacyjnie w Radiu RDN Małopolska. Jest 20 minut do godziny 13.
6: Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I już uruchamiamy silniki, wyjeżdżamy z parkingu bezpiecznie, płynnie ulicą Lwowską, dojeżdżamy do ulicy Starodąbrowskiej, tutaj ruch umiarkowany, bez większych kłopotów, ale jak chcemy jechać do Dąbrowskiego, no to już tutaj na skrzyżowaniu Gumiska Dąbrowskiego-Konarskiego robi się ciasno i ruch bardzo duży od ulicy Gumiskiej do Narutowicza, mijamy Tuchowską i też mamy jeszcze pewne problemy, dopiero na wysokości Urszulańskiej Swobodnej jedziemy ulicą Narutowicza w kierunku Krakowskiej. Na Krakowskiej spokojnie, bez większych problemów, dojeżdżamy do ulicy Koszyckiej i Czerwonej, tutaj troszeczkę więcej jest samochodów, a później już płynnie jedziemy w kierunku Brzeska i dalej do Bochni. W Brzesku najwięcej samochodów teraz jest na Kościuszki i Głowackiego, tutaj jest ruch wzmożony, a w Bochni z kolei bardzo duży ruch na Kościuszki Kraszewskiego na ulicy Trudnej. A skoro jesteśmy przy Bochni, to Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni informuje, że w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec od jutra do 10 lipca, czyli do piątku, nastąpi całkowicie zamknięcie drogi dla ruchu. Zakres zamknięcia obowiązywać będzie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Kobylec Zagórzany do przepustu zlokalizowanego w miejscu zawężenia jezdni. Na czas prowadzenia prac został wyznaczony objazd. Trzeba będzie troszeczkę drogi nadrobić, no ale pewnie będzie warto. Wracam teraz na ulicę Tarnowa jeszcze. Tutaj na ulicy Lwowskiej spokojnie, mniej pojazdów. Zwykle bywa więcej przy ulicy Orkana i Lwowskiej, ale tutaj spokojnie. Słoneczną, Sitki Słowackiego. Także poruszamy się płynnie na Klikowskiej, ruch Niewielski, Szujskiego, Mościckiego do Mościc. Dojeżdżamy do Czerwonych Klonów i dalej płynnie Witosa i do autostrady i znowu możemy jechać w kierunku Brzeska. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To już prawie 13 minut do godziny 13.

Falling. Tak melancholii nie zrobiło się w popołudniowym wtorkowym programie Radia RDN Małopolska. 7 dzień lipca, czyli mamy imieniny miesiąca, 7/7, a na liście świętujących także Antonin, Benedykt, Gościwit, Ilidiusz, Ilidia, Józef, Lucjan, Metody, Metoda, Odo, Papiasz, Pampejusz, Saturnin, Sędzisław i Sędzisława. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Oczywiście najlepsze dla tych, którzy też obchodzą dzisiaj właśnie swoje urodziny. No i tych, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze. Dużo serca. Byłaś serca bić.

Rozbiłaś serca biciem i Andrzej Zaucha. No to najlepsze życzenia raz jeszcze dla wszystkich dzisiaj świętujących, dla tych, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze, dla tych, którzy przyjmują życzenia imieninowe i urodzinowe. No na przykład w 1964 roku w Gdańsku na świat przyszedł Krzysztof Skiba, muzyk, autor tekstów, satyryk, publicysta, współzałożyciel, autor tekstów i lider zespołu Big Cyrus. Także mamy to. You Got It i Roy Orbison o 13 wiadomości.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie. Petycja jest, ale przełomu nie ma. Miasto bezradne wobec sporu o mur na Małym Burku w Tarnowie.
5: Miasto nie ma narzędzi dzisiaj do na przykład zmiany charakteru tego miejsca.
1: Zaprosimy też do Krynicy na festiwal Jana Kiepury, ten już w przyszłym miesiącu.
6: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować trzeba.
1: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak sądny dzień dla minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda albo dostanie od premiera zielone światło do reformy systemu pracy medyków, albo otrzyma czerwoną kartę i opuści rząd. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że ewentualne decyzje personalne należą do premiera.
7: Poczekajmy na decyzję premiera, bo to myślę, że do ostatnich chwil będzie się decydowało. Premier podejmuje decyzję też po analizie tych dokumentów, które dostał po weekendzie, czyli ten plan naprawczy i NFZ-u i całego systemu ochrony zdrowia po to, żeby wyeliminować nieprawidłowości, które widzieliśmy i z którymi trzeba się zderzyć.
1: Minister zdrowia ma dzisiaj przedstawić plan naprawy systemu opieki medycznej. W piątek z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że jeżeli rekomendacje nie będą satysfakcjonujące, to następnego dnia podejmie decyzje personalne.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mur, który podzielił targowisko przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie na dwie części, wciąż stoi. Handlarze nie rezygnują z walki o jego usunięcie, choć jak sami przyznają, z każdym tygodniem mają coraz mniej nadziei na szybkie rozwiązanie problemu. Jednocześnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W ostatnich dniach do Urzędu Miasta Tarnowa trafiła przygotowana przez sprzedawców petycja. Apelują w niej do prezydenta o pomoc i podjęcie działań, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania trwającego od miesięcy konfliktu. Na razie jednak odpowiedź magistratu nie daje powodów do optymizmu. Jak podkreśla w rozmowie z RDN Małopolska rzecznik tarnowskiego urzędu Wiktor Bochenek, miasto nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwalałyby ingerować w tę sprawę.
5: Do miasta Tarnowa wpłynęła petycja, która jest obecnie sprawdzana pod kątem prawnym raz jeszcze oraz pod kątem planistycznym. Jednocześnie miasto nie ma narzędzi dzisiaj do na przykład zmiany charakteru tego miejsca. Jeśli chodzi o postawienie tego muru, jest to wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. To są kwestie, które też przygląda się nimi chociażby Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie jest to kwestia sporu sąsiedzkiego, na który jako miasto nie mamy odpowiednich narzędzi. Mamy nadzieję, że uda się wyjść z tej sytuacji przez dogadanie się właścicieli tego terenu.
1: Tymczasem właścicielka części targowiska znajdującej się za murem skierowała sprawę na drogę sądową. A poza murem znalazły się stoiska z warzywami, kosmetykami czy sklep spożywczy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To Jan Kiepura wyprowadził operę na zewnątrz, zauważa dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które jest partnerem krynickiego festiwalu. Łukasz Gaj wciela się też w postać słynnego tenora podczas ceremonii otwarcia 59. festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko przez 8 dni stanie się muzycznym sercem lata. Festiwal, który tradycyjnie odbywa się w sierpniu, przyciąga melomanów nie tylko z regionu, ale także z kraju i z zagranicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Łukasz Gaj mówił w słowo za słowo, że Jan Kiepura jest ogromną inspiracją dla każdego tenora.
6: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować trzeba.
8: Tej Jan Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia. Nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną polskiego tenora i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. Mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura. Śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach dla szerokiej publiczności i to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz.
1: Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Tegoroczna edycja festiwalu obejmie 30 wydarzeń, a patronat medialny nad imprezą objęło Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: RDN kulturalnie.
1: I zostajemy jeszcze w Krynicy. Warsztaty topograficzne, zajęcia inspirowane czterema żywiołami, sadzenie roślin, malowanie na tkaninach czy wiele innych kreatywnych prac plastycznych. Z takich zajęć i aktywności mogą korzystać dzieci w mieście i w całej gminie Krynica. Tutejsza Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia do siedziby głównej, ale też do filii, gdzie przez cały lipiec na najmłodszych czekają różnorodne wakacyjne wyzwania.
9: Nie zabraknie również wydarzeń dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Przygotowaliśmy dla nich warsztaty Sherlocka Holmesa, podczas których wcielą się oni w rolę detektywów i będą rozwiązywać liczne zagadki literackie.
1: Zapowiadała Barbara Konieczna, pracownik Biblioteki Publicznej w Krynicy, a szczegółowo informacji odnośnie wszystkich zajęć w programie Wakacje z Biblioteką udzielają pracownicy poszczególnych filii.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Już sprawdzam, gdzie się pojawiły parasole nad głowami pieszych. Jeszcze nigdzie. Także jeszcze nie pada, ale chmurzy się i to dość mocno. Na termometrach bez zmian. 23 stopnie komfortowa temperatura. Dzisiaj możliwe opady deszczu, tak po południu, jak i wieczorem. I również jutro o poranku mogą być potrzebne parasole. Jutro częściowe zachmurzenie, 20 stopni na termometrach, więc mniej niż dzisiaj, bo dzisiaj mamy 23-24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mniej też będzie na barometrach. Ciśnienie cały czas spada. Teraz na barometrach w Tarnowie 989 hektopaskali. No i mamy spadające ciśnienie i niestety sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Ale za chwilę spróbujemy wywołać promienie słoneczne.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Wspólnie udało się zmontować taki właśnie dźwięk Anny Jantar i Natalii Kukulskiej. Tyle słońca w całym mieście. Tyle słońca.

0: Reklama.
1: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

dzisiaj życie. Życie cudem jest, też wiemy nie od dziś, prawda? A propos cudów, dokładnie 7 lipca w 2007 roku w Lizbonie ogłoszono nowe 7 cudów świata. To Wielki Mur Chiński, Petra w Jordanii. Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Machu Picchu to najlepsze.

0: 5 lat temu, 7 lipca w 1921 roku urodził się Karol Tendera, podczas II wojny światowej robotnik przymusowy i więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Przez wiele lat angażował się w obronę dobrego imienia Polski oraz w przeciwdziałanie używaniu przez światowe media kłamliwego określenia polskie obozy zagłady. Zmarł w 2019 roku. W czasie wojny przebywał w niemieckich obozach śmierci Auschwitz-Birkenau, gdzie przeprowadzano na nim zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne, oraz Flossenbürg w czeskich Litomierzycach. W późniejszych latach aktywnie działał na rzecz zachowania pamięci o tamtych czasach i dawał im świadectwo. Walczył ze sformułowaniem polskie obozy śmierci. Wygrał proces, który wytoczył niemieckiej telewizji publicznej. Domagał się przeprosin za użycie przez stację tego określenia, argumentując, że fałszuje ono historię. Sprawa zakończyła się we wrześniu 2019 roku. Niemiecka telewizja wycofała skargę kasacyjną od wyroku krakowskiego sądu. W lutym 2015 roku, kiedy proces się rozpoczął, Karol Tendera nie krył oburzenia w rozmowie.
1: W pozwie jest postawiony wyraźny wniosek. Przeproszenie nas za te pomówienia, za te bezczelne kłamstwo, bo to jest fałsz historyczny. Fałszują. Nie było tak, że to były nasze polskie obozy, są po prostu niemieckie, na ziemniach polskich.
0: W 2016 roku Karol Tendera został uhonorowany odznaką Benemerito, przyznaną przez ministra spraw zagranicznych za wieloletnie zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski oraz w przeciwdziałanie używaniu określeń fałszujących historię. Dziękując za wyróżnienie, Tendera tłumaczył, dlaczego zdecydował się wytoczyć proces niemieckiej telewizji za sformułowanie polskie obozy zagłady.
1: Słysząc te brednie, które służby niemieckie od lat, prawda, sączą poprzez różne kanały, czuję się zbezczeszczony. Przecież mój honor został zbezczeszczony. Ja zadziesiono mnie, że nas, więźniów, że myśmy tam, powiedzmy sobie, współdziałali z Hitlerem.
0: Karol Tendera, który w niemieckich obozach spędził ponad 2 lata, a kilka razy był bliski śmierci, do końca życia pamiętał i cytował treść przemówienia, jakim jego i innych więźniów powitano w Auschwitz. Przyjechaliście tutaj do niemieckiego obozu koncentracyjnego. To nie jest sanatorium, tylko obóz ciężkiej pracy. Długo nie wytrzymacie. Żydzi mają prawo żyć maksymalnie 2-3 tygodnie, księża i cyganie 1,5 miesiąca, reszta 3 miesiące. Potem musicie zrobić miejsce innym. Komu się nie podoba, może jeszcze dziś iść na druty, jutro rano wyleć kominem na wolność. Karol Tendera przez lata konsekwentnie walczył ze sformułowaniem polskie obozy zagłady. Mówił o tym w 2017 roku, kiedy został laureatem Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii.
1: Wszystkie rządy podchodziły do tego jakoś lekceważąco, ignorowały to i nawet były głosy, że to jest propaganda, to są pojedyncze wypadki. 120 razy ministerstwo interweniowało przeciwko takim powiedzeniom o polskich obozach w roku 15. W 16 było ponad 100, w 17 jeszcze nie ogłosili. Pomyłki mogą być 10, a nie 120 pomyłek. Ja jestem świadkiem Holokaustu i ludobójstwa. Ja wiedziałem.
0: Po śmierci Karola Tendery ówczesny konsul generalny Niemiec w Krakowie, Michael Gross, na oficjalnych obchodach Dnia Jedności Niemiec w stolicy Małopolski poprosił o minutę ciszy, aby uczcić pamięć Polaka.
2: Dziś rano zmarł nasz przyjaciel, były więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, pan Karol Tendera. Ich bitte Sie alle um eine Minute des stillen Gedenkens. Proszę wszystkich o minutę ciszy.
0: Pogrzeb Karola Tendery odbył się 10 października 2019 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i współpracownicy.
3: Kolego Karolu Tendera, żegna Cię Kraków, żegna Cię Gród Krakowski, żegna Cię Stolica Polski. Karolu, cześć Twojej pamięci.
4: Filip musiał oddziały pen w Krakowie. Zapisze się jako człowiek, który walczył z czymś, co nazywa się czasem wadliwymi kodami pamięci, a więc walczył z kłamstwem historycznym i odniósł w tej walce sukces.
0: Karol Tendera współpracował z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz z tamtejszą Fundacją Pamięci o Ofiar Auschwitz-Birkenau. Spotkał się ze zwiedzającymi, wygłaszając prelekcje dla młodzieży.

W 2008 roku opublikował książkę Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945, a w 2019 roku My Path to Freedom, a Memorial Survivor of Auschwitz, Moja droga do wolności, wspomnienia ocalałego z Auschwitz, wydaną przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w tłumaczeniu Agnieszki Bukowieckiej. W tym samym roku, w 2019, został odznaczony medalem stulecia odzyskania niepodległości. Życie, cuda miast i lesu. Na zegarach prawie 22 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Tchów zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Filox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Tchów 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Tchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Tchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Tchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: 23-24 stopnie na termometrach w regionie i to jest na dzisiaj maksimum temperaturowe. Jutro mniej, 20-21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 13-15, odczuwalna to 13 i możliwe opady deszczu tak wieczorem, jak i dzisiaj w nocy i jutro o poranku, i to nawet może popadać dość intensywnie. Wiatr teraz wieje zachodni z prędkością 15 km na godzinę, w porywach do 25, w nocy porywy wiatru do 40 km na
3: pięknego
5: godzinę.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Jutro mniej na termometrach, a do tego silniejszy wiatr będzie potęgował odczucie chłodu w porywach nawet do 60 km na godzinę. No nic, będziemy się jakoś rozgrzewać. Robert Chojnacki, Maciej Molenda, I love you do bólu.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: W tej chwili troszeczkę większy ruch jest na Arondzie Lwowska Orkana. Tutaj jest sporo samochodów, przy okrężeń nawet niewiele, tylko do Orkana jadą samochody teraz dalej Jana Pawła II, ale później już dalej jest spokojnie, płynnie jedziemy do autostrady, dalej Pendereckiego. Błonie spokojna i elektryczna, ruch umiarkowany, na ulicy Czystej troszeczkę więcej jest teraz samochodów, ale niezbyt dużo. Płynnie na Alei Kwiatkowskiego, wracamy do centrum miasta, Mościckiego, Szujskiego, ruch niewielki. Ulica Szkotnik-Klikowska, tutaj jest więcej samochodów. No i teraz sprawdzamy ulicę Narutowicza. Na Narutowicza tylko przy ulicy Tuchowskiej jest więcej aut. Na Konarskiego ruch większy nadal utrzymuje się od ulicy Gumliskiej w kierunku Narutowicza. Na Krakowskiej przy Warsztatowej teraz utworzyła się kolejka, ale za chwilę się rozładuje ten ruch. Zielone światło i jedziemy dalej. Koszycka czerwona, podobna jest sytuacja w tej chwili. W Bochni na Proszowskiej teraz jest więcej samochodów. W Brzesku na Kościuszki, na Głowackiego nadal utrzymuje się większy ruch. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: Teraz początek lat 70., dokładnie 72 rok. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła.

0: Już wie. Zegarmistrz światła przyszedł to po Tadeusza Woźniaka 2 lata temu, dokładnie 7 lipca w 2024 roku. Zmarł Tadeusz Woźniak, pieśniarz i kompozytor, autor muzyki do kilkuset piosenek oraz ponad 100 inscenizacji teatralnych, przedstawień teatru, telewizji, a także filmów dokumentalnych i animowanych. Wylansował takie utwory jak Smak i zapach pomarańczy, Hej Hanno oraz To będzie syn. Debiutował w 1966 roku pod pseudonimem Daniel Dan w zespole Dzikusy podczas pierwszej radiowej giełdy piosenki, a rok później jako kompozytor. Pisał muzykę do wierszy Juliana Tuwima, Zbigniewa Herberta, Bogdana Chorążuka i Edwarda Stachury, wykonywanych potem przez Michała Bajora, Andrzeja Poniedzielskiego, Krystynę Prońko, Zbigniewa Wodeckiego i wielu innych artystów. Współpracował m.in. z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Węgierki w Białymstoku, Polskim w Poznaniu oraz Rozmaitości w Warszawie. Muzyczną wizytówką artysty jest utwór, którego wysłuchaliśmy, Zegarmistrz Światła, za wykonanie którego Tadeusz Woźniak wraz z Alibabkami, bo te żeńskie głosy, które tam się pojawiły, to właśnie zespół Alibabki, w 1972 roku otrzymali nagrodę główną podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Podsumowując swoją twórczość, w jednym z wywiadów w 2015 roku Tadeusz Woźniak przyznał, że przez lata wiele osób postrzegało go przez pryzmat Zegarmistrza Światła, jednak nie przeszkadzało mu to w realizacji kolejnych artystycznych przedsięwzięć.
1: Jakoś mi to nie przeszkadzało, a czasem pomagało. Po prostu w uzyskaniu, jeśli tak można powiedzieć, zaufania dla jakiegoś projektu, który mnóstwo zrobiłem w tym czasie. Nie tylko przedstawień teatralnych czy filmów, ale także innych jakichś artystycznych eksperymentów. Zegarmistrz gdzieś stanowił mi zaplecze, przy którym łatwiej mi było coś uzyskać.
0: Podkreślał też, że miał ciekawe życie.
1: Mnie się tak wydaje, że dosyć interesująco spędziłem czas mi dany. To ten czas nie tylko wtedy, kiedy szukałem swojego miejsca w muzyce czy jakiegoś zawodu innego niż ten wyuczony, tylko całe życie czegoś szukałem. Dopóki człowiek chce się czegoś dowiedzieć lub coś znaleźć, dopóty życie jest interesujące.
0: Tadeusz Woźniak przekazał swoje archiwum do zbiorów Biblioteki Narodowej. Rękopis jego najbardziej znanego utworu Zegarmistrz Światła jest prezentowany na wystawie stałej w Pałacu Rzeczpospolitej obok dzieł Fryderyka Chopina, Krzysztofa Komedy i Henryka Mikołaja Góreckiego. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podkreślał 2 lata temu, że Tadeusz Woźniak tworzył dzieła z zakresu tzw. kultury wysokiej.
2: Skomponował bardzo dużo muzyki do teatru i telewizji, jak Kordian przed 2 laty, czy do filmów, jak do niemego filmu Pan Tadeusz. Takich zamówień z najwyższej półki kultury przyjmował często.
0: Ostatnim dziełem Tadeusza Woźniaka była suita rockowa Słowo, skomponowana na otwarcie Pałacu Rzeczpospolitej i wykonana na Placu Krasińskich w Warszawie 21 maja 2024 roku. Wspominając Tadeusza Woźniaka, prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster powiedział, że był twórcą wszechstronnym.
3: Odszedł znakomity, mało kto o tym wie, twórca muzyki ilustracyjnej do spektakli teatralnych. Wszyscy postrzegają Tadeusza Woźniaka jako poetę i śpiewającego artystę z dokonań, z list przebojów. Wielka szkoda, niebywale skromny człowiek. Chciałbym, żeby został zapamiętany jako wszechstronny twórca, a nie tylko zegarmistrz światła.
0: Tadeusz Woźniak został odznaczony m.in. złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i złotym krzyżem zasługi. Za działalność społeczną został uhonorowany nagrodą Piękniejsza Polska. W 2020 roku otrzymał nagrodę imienia Przemysława Gintrowskiego za wolność w kulturze. Zmarł w wieku 77 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Sięgam po twórczość Tadeusza Woźniaka. Smak i zapach pomarańczy.

Dzisiaj już nikt tak się nie potrafi cieszyć na widok pomarańczy, prawda? Ale przypomnę, że podobnie jak zegarmistrz światła, tak i smak i zapach pomarańczy napisany został, te piosenki zostały napisane w 72 roku. Autorem tekstu Bogdan Chorążuk, muzyki Tadeusz Woźniak. Druga rocznica śmierci przypada właśnie dzisiaj. No ale mówię o tych latach 50. nie bez powodu, bo dzisiaj już nikt, na nikim nie robi wrażenia taki owoc jak pomarańcza i inne egzotyczne owoce. A wtedy, w latach 70., to był tak zwany owoc luksusowy. Pamiętają Państwo te czasy? Tak, to był luksusowy towar i jeszcze kojarzył się ze świętami. Także gdzieś przed Bożym Narodzeniem pojawiały się na półkach sklepowych właśnie owoce. Trafiały do sprzedaży, no i była wielka radość. I ustawiały się też gigantyczne kolejki, kiedy już ktoś dostał cynk w cudzysłowie, że są pomarańcze, no to kolejka już była gwarantowana. No i wtedy była ogromna radość, że udało się dostać kilka sztuk pomarańczy. Mister Pister, teraz 6 minut do godziny 14:00, słucham Państwo Radia RDN.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Inwestor wycofuje wniosek dotyczący magazynu energii w Pawązowie. Mieszkańcy nadal mają obawy, planują pikietę przed urzędem. Będzie też deszczowe lato nad morzem.
6: Pogoda typowo barowa.
7: Miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
5: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Firma chcąca wybudować magazyn energii w Pawęzowie wycofała wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Protestujący wobec inwestycji mieszkańcy jednak wciąż są pełni niepokoju. Pismo o wycofaniu wniosku o warunki zabudowy wpłynęło do urzędu w poniedziałkowe popołudnie, mówi zastępca wójta gminy Lisia Góra Piotr Miotła.
8: Do urzędu gminy wpłynęło oficjalne pismo od spółki Clean Energy, która poinformowała, że wycofuje wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynów energii 75 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Pawęzowa. W związku z powyższym inwestycja nie będzie realizowana na terenie naszej gminy. Chcieliśmy jednocześnie przypomnieć, że w związku z uchwałą Rady Gminy z dnia 19 lutego nie powstanie również farma fotowoltaiczna w Łukowej i w ślad za tą farmą pewnie jest ta decyzja tej firmy.
5: Przeciwnicy inwestycji podkreślają jednak, że wycofanie wniosku nie zamyka sprawy i nie wyklucza budowy takich instalacji w przyszłości. Jak przypomina przedstawiciel społeczności Łukasz Kusior, mieszkańcy próbowali wcześniej zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Pawęzowa, jednak Rada Gminy nie przyjęła tej inicjatywy uchwałodawczej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Województwo małopolskie odebrało pierwsze dwa składy Impuls 2. Pociągi wyprodukowane zostały przez Nowosądecki Newag. Teraz wyjadą na małopolskie tory. Jak wyglądają, sprawdzała Maria Mułka.
9: Każdy pięcioczłonowy skład oferuje 236 miejsc siedzących, ale łącznie może przewieźć około 550 pasażerów. W pociągach są m.in. bezstopniowe wejścia, przestronne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznaczenia w alfabecie Braille'a czy pętle indukcyjne. Przygotowane są też specjalne strefy rodzinne ze stolikami do gier planszowych, wydzielone miejsca na rowery i większy bagaż, a nowoczesny system informacji pasażerskiej będzie przekazywał komunikaty także w języku angielskim, co ułatwi podróżowanie turystom odwiedzającym Małopolskę. Pociągi, które pojechały do Krakowa, to pierwsze z 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych zamówionych przez województwo małopolskie. Pozostałe 4 zostaną dostarczone do końca sierpnia.
5: Limanowska policja prowadziła pościg za kierowcą motocykla krosowego. 24-latek ignorował wydawane przez policjantów drogówki sygnały świetlne i dźwiękowe. Podczas ucieczki stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego motocykl się przewrócił. Policjanci ustalili, że 24-latek nie posiada żadnych uprawnień do kierowania pojazdami, a motor, którym się poruszał, nie był zarejestrowany i ubezpieczony. Mężczyzna odpowie za to przed sądem.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
5: 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Do tego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
6: Pogoda typowo barowa.
7: mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miał być słonecznie. Ale no widzimy jak jest, nie?
0: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
10: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
0: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jedzie, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
10: Turystów jak na lekarstwo
11: tak,
10: dzisiaj.
11: Tak.
10: Siedzą teraz w domach?
11: No siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo cóż można robić w taki deszcz.
5: Tymczasem najbliższe dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i przede wszystkim wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 13 do 23 stopni. Szczególnie uważać trzeba na porywy silnego wiatru, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Porywy wiatru dzisiaj na wybrzeżu duże. Zostały to ostrzeżenia, tak jak mówiłem, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie tego trzeciego stopnia obowiązuje od godziny 19 dziś do godziny 12 jutro.
5: Ponadto uważać należy na burzę, deszcz i gwałtowne wzrosty stanów wód. Więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na południu kraju jeszcze nie pada, jeszcze spokojnie, ale chmur przybywa i przybywać będzie. Nadciągają do nas chmury deszczowe, spadnie deszcz w godzinach wieczornych, nocnych i jutro o poranku także będą potrzebne parasole. Na termometrach komfortowo 23-24 stopnie, ale rzeczywiście od czasu do czasu silniej może powiać wiatr. Zwłaszcza jutro w porywach do 60 km na godzinę. W nocy na termometrach 14 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: O 4.36 wstało słońce, ale dzisiaj go jest jak na lekarstwo. Rzeczywiście w regionie bardzo mało promieni słonecznych. Więcej było wczoraj. No i niestety chyba już się nie możemy spodziewać na zbyt dużo. Do zachodu słońca nam pozostało 6 godzin 37 minut. No może jeszcze. Jednak cały czas zapowiadają synoptycy wzrost zachmurzenia. Czyli o 20.46 ma zajść słońce. Benedykt, Maria, Antoni dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu radia RDN Małopolska.
3: Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj podróżować będziemy koleją. A na kolei jak to na kolei? W związku z licznymi remontami opóźnienia są i będą jeszcze dopóki nie zacznie wszystko znów działać jak w szwajcarskim zegarku. Znów, bo kiedyś tak wszystko działało na kolei. Nawet było takie bardzo popularne powiedzenie, punktualne jak nasze pociągi, z takim prawdziwym namaszczeniem, bez żadnego przekłamania. Pociągi odjeżdżały punktualnie. Z czasem jednak to stwierdzenie nabrało mocno ironicznego wymiaru. Kolej się modernizuje, to prawda, mamy coraz piękniejsze dworce, nowsze pociągi i lepszą jakość obsługi, ale do normalności jeszcze daleko, mówią podróżni. A podróże koleją pomimo opóźnień przyjazdów i odjazdów są bardzo nadal popularne. Podróże koleją odnajdujemy w wielu piosenkach. To też od czasu do czasu skorzystamy z tego środka transportu. Czasami byle jak, czasami wszędzie, byle nie do Warszawy, a czasami dla samej przyjemności podróżowania. Podejmujemy to wyzwanie i wsiadamy do pociągu. Z Marylą Rodowicz. Remedium.

to i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

Aura rzeczywiście taka jesienna się zrobiła, w Tarnowie nawet teraz delikatnie pokropiło, no symbolicznie coś tam popadało, może jeszcze popadać. I tak upływają kolejne minuty, kolejne dni, to już 7 dzień lipca 2026 roku. Dzień za dniem, a propos minut, to 25,5 minuty po godzinie 14 o 14.30 wiadomości. Zostańcie z radiem RDMO Polska.

0: Cudzoziemiec wielokrotnie naruszał porządek publiczny i zakłócał spokój mieszkańców Nowego Sącza. Sądecka policja i strażnicy graniczni doprowadzili do jego deportacji. 44-letni Ukrainiec ma też zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen przez najbliższych 7 lat. Co jeszcze znalazło się na długiej liście wykroczeń cudzoziemca, to sprawdzała Maria Mułka.
1: Mężczyzna był skazany przez sąd rejonowy w Żywcu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Gdy doprowadził do kolizji drogowej, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej, bo w grudniu 2021 roku został uznany przez sąd rejonowy dla Krakowa Nowej Huty za winnego po tym, jak spowodował inne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, bo nie zachował ostrożności. Ponadto mężczyzna był karany za wykroczenia drogowe, a policja z Nowego Sącza wielokrotnie interweniowała, gdy ten zakłócał ład i porządek publiczny, a także pił alkohol w miejscach publicznych. Z ustaleń policji wynika również, że mężczyzna jest osobą uzależnioną od alkoholu, często zmieniał miejsce pobytu, nie posiadał żadnego źródła dochodu i utrzymywał się wyłącznie z prac dorywczych. Wielokrotnie organizował libacje alkoholowe, które negatywnie wpływały na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządek publiczny. Ostatecznie mężczyzna został deportowany w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej.
0: 6 spektakli konkursowych, kilka wydarzeń towarzyszących i już blisko połowa wyprzedanych biletów. We wrześniu Tarnów znów stanie się stolicą dobrego humoru. Przed nami 30. jubileuszowa odsłona Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia. Wydarzenie co roku cieszy się ogromną popularnością. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od uruchomienia sprzedaży widzowie kupili już 1342 bilety i zarezerwowali 1217 miejsc, co stanowi 41% dostępnej puli. Tarnowska propozycja festiwalowa to spektakl Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. Główny bohater prawdy ma się za mistrza kłamstwa. Jest tak pewny swoich manipulacyjnych technik, że w końcu sam wpada we własne sidła.
2: Może faktycznie moja wymówka nie jest aż tak pomysłowa, jak twoja, ale nie mniej wiarygodna.
3: Co? Pol!
2: To odbierz, nie chcesz!
3: Nie, nie odbieram!
2: No to jak chcesz!
4: W tej sztuce to nikt nie kłamie. Tutaj nie ma kłamstw. Tutaj każdy mówi prawdę. Tylko w zależności, jaka ta prawda dla tego kogoś jest. Czy wygodna, czy mniej wygodna. Jak tę prawdę powiedzieć, czy powiedzieć całą prawdę. Jak tę prawdę sobie skonstruować.
0: Mówił Wojciech Wereśniak, który wciela się w rolę Wincenta. Festiwal rozpocznie się 18 września w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.
5: Z życia kościoła.
0: Zbliża się jedno z największych wydarzeń uwielbieniowych w regionie, Strefa Chwały w Starym Sączu. W ramach tegorocznego wydarzenia od najbliższego czwartku do wtorku w diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania Opoka trwać będą szczególne rekolekcje. Czas uwielbienia połączony będzie z wakacyjnym wypoczynkiem. Każdego dnia odbywać się będzie tutaj msza święta. Będzie też przestrzeń dla dobrej chrześcijańskiej muzyki, modlitwy, konferencji, ale też czas na gry, zabawy i zawody rodzinne. Spotkają się tutaj różne pokolenia, od najmłodszych do seniorów. W tym roku wśród gości prowadzących modlitwę czy konferencje będą m.in. ksiądz Robert Pisula, ojciec Michał Legan czy biskup Artur Ważny. Dodatkowo już w najbliższą niedzielę Eucharystii o 12.30 przy ołtarzu papieskim przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerzy.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie.
5: Retro wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I już sprawdzamy, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Bocheńscy policjanci wzywani byli do Cikowic. Pojazd uderzył w mostek, jedna osoba poszkodowana. Interweniowali także w miejscowości Leszczyna. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Kiedy udało się go ostatecznie zatrzymać, okazało się, że był pod wpływem działania środków odurzających. Dlatego postanowił nie wchodzić w drogę strażnikom prawa, ale strażnicy jemu zajechali drogę i wyeliminowali ostatecznie z ruchu. Brzescy policjanci odnotowali jedną kolizję. W Dębicy bez zdarzeń drogowych, jednak odnotowali funkcjonariusze zdarzenia chodnikowe. Pierwsze to nietrzeźwy mężczyzna stracił panowanie w nogach, przewrócił się i wymagał pomocy. A drugie to nieletnia poruszająca się hulajnogą przewróciła się na chodniku. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń, ale skarżyła się na ból głowy. Jechała bez kasku, a przypomnę, że od czerwca bieżącego roku w Polsce obowiązuje przepis nakładający na osobę do 16 roku życia obowiązek jazdy w kasku ochronnym. W Dąbrowie Tarnowskiej jeden wypadek, w Szczucinie. Dąbrowscy policjanci odnotowali ten wypadek. Potrącenie pieszej na przejściu dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. A w Tarnowie z kolei doszło do zdarzenia na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Ponadto policjanci tarnowscy odnotowali dwie niegroźne kolizje. Jak jeździ się o tej porze po mieście? No trudno się jeździ, bo właśnie trochę popadał deszcz, zrobiło się ślisko, no i właśnie dochodzi do takich zdarzeń drogowych. Na Orkana i Lwowskiej teraz jest więcej samochodów. Kolejka już tutaj zaczyna się od ulicy Jasnej, także dość tłoczno jest na Lwowskiej w tej chwili. Słoneczna, Sitki i Słowackiego równolegle płynnie. Na Alei Solidarności ruch wzmożony w kierunku Mickiewicza. Na ulicy Konarskiego ruch wzmożony przy ulicy Tuchowskiej. Na Narutowicza jeszcze jest względny spokój. Na Krakowskiej w kierunku Narutowicza ruch wzmożony i przy Warsztatowej w kierunku Krakowa. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jeszcze na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach tutaj też się ustawiła już kolejka, także bardzo wolno samochody poruszają się w kierunku Czerwonych Klonów i też ruch wzmożony na skrzyżowaniu Czerwona, Krakowska, Koszycka, także tutaj też trzeba poczekać na zmianę świateł. Cher i Believe na zegarach 11 minut do 15.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.

0: Wołanie o pomoc. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby twój duch, tchnienie życia, które włożył w ciebie Bóg, zostało zmiażdżone? Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje serce zostało tak rozdarte, że już nigdy się nie zagoi? Kiedy słyszysz takie słowa, wracasz myślami do okropnego bólu, który odczułeś w swoim życiu. Uświadamiasz sobie, jak kruche są nasze ludzkie emocje. Pomimo wszystkich swoich talentów i umiejętności oraz bez wątpienia osiągnięć. Pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy nie miałem nawet siły, aby podnieść głowę i wołać o pomoc. Może też tego doświadczyłeś. Może nawet doświadczasz tego teraz. Mam dziś dla ciebie dobre wieści. Bardzo dobre wieści. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: ulicy Orkana, ruch bardzo duży na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej, także jest sporo samochodów w tej chwili, między Starą Dąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej także ciasno. Na Sitki Słowackiego tutaj jest więcej przejaśnień, płynnie dojedziemy do ulicy Klikowskiej. Teraz Narutowicza, no niestety na Narutowicza w jedną i w drugą stronę ruch bardzo duży, ale o dziwo na Konarskiego ruch umiarkowany. Na tym skrzyżowaniu Gumiska Konarskiego Dąbrowskiego nawet w miarę płynnie odbywa się. Na ulicy Krakowskiej na wysokości Warsztatowej sznur samochodów, kolejka w stronę ulicy Koszyckiej i Czerwonej, tu na skrzyżowaniu w miarę spokojnie. Na Alei Kwiatkowskiego też utrzymuje się większy ruch w kierunku Czerwonych Klonów w Mościcach. Na Szujskiego i na Mościckiego ruch niewielki, w miarę płynnie powinniśmy przejechać, także nie jest źle. Wyszyńskiego elektryczna spokojnie, na Nowodąbrowskiej w kierunku ulicy Błoń jest więcej samochodów. Aleja Jana Pawła II w kierunku autostrady ruch odbywa się płynnie, bez większych problemów. Przy ulicy Tarnowskiej więcej jest samochodów, tutaj robi się korek, ale w miarę spokojnie pokonujemy tę część w kierunku Brzozówki, wyjeżdżając z Tarnowa. W Bochni najwięcej samochodów teraz na Kraszewskiego i na ulicy Kościuszki. I przypomnę, że Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni informuje, że w związku z trwającym remontem drogi powiatowej w miejscowości Kobylec od jutra do 10 lipca, czyli do piątku, nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu. Są zorganizowane objazdy i trzeba się kierować na objazdy i te utrudnienia potrwają od jutra do piątku, 10 lipca. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Janeby i The Hooters. A na liście świętujących dzisiaj Benedykt, Maria i Antoni.

Don't Be Cruel i Król Obok Króla się spotkali. Michael Jackson, a teraz dokładnie 7 lipca w 2009 roku na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles odbyła się prywatna ceremonia pożegnania Michaela Jacksona. Na uroczystości pojawili się członkowie rodziny oraz najbliżsi przyjaciele. Po zakończeniu krótkiej uroczystości przybrana czerwonymi kwiatami złota trumna z ciałem Michaela Jacksona przewieziona została do Staples Center, gdzie o godzinie 19.15 polskiego czasu rozpoczęło się pożegnanie króla popu. Kilkanaście tysięcy ludzi w Staples Center i ponad miliard przed telewizorami na całym świecie żegnało Michaela Jacksona. Bait It, Michael Jackson.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Popadało delikatnie w regionie, w Tarnowie, w Rydlicach, w Lubczy, w Jodłowej tutaj popadał. Deszcz w Latoszynie, także w Zakliczynie i w Ciężkowicach. Delikatnie, tak symbolicznie można powiedzieć. No chwilami intensywnie. No ale już przeszły te deszczowe chmury. Przynajmniej w Tarnowie niebo zaczęło się przecierać. Na termometrach bez zmian okolice 20-22 stopni. Na termometrach w nocy okolice 15 stopni. Jutro 20 w ciągu dnia.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
8: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philos. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festiwal imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na Krakowskiej w tej chwili ruch jest wzmożony w stronę Krakowa. Tak, jadąc od centrum do ulicy Koszyckiej Czerwonej, to tutaj jest więcej samochodów w tej chwili. I nadal utrzymuje się większy ruch na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach w kierunku Czerwonych Klonów. W centrum miasta znowu na Narutowicza dużo samochodów, zwłaszcza w kierunku ulicy Tuchowskiej. Mijamy Tuchowską i już na Konarskiego jest spokojnie. Dojeżdżamy do Gumińskiej, swoje odczekamy i jedziemy płynnie ulicami Gumińską i Okrężną do ulicy Lwowskiej. Między jednym rondem a drugim od Orkana do ronda Zesłańców Sybiru ciasno, przede wszystkim w stronę Tarnowa. No i nadal bardzo duży ruch na ulicy Lwowskiej utrzymuje się, jadąc od ulicy Jasnej, od ulicy Starodąbrowskiej. Od Jasnej auta stoją w kierunku ulicy Orkana, w żółwim tempie poruszają się. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej także jest ciasno. Ciasno zrobiło się także na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej i Fatimskiej. Na Alei Solidarności już jest płynnie. Na Klikowskiej też jest ruch wzmożony. Wyjeżdżamy Aleją Jana Pawła II z Tarnowa w kierunku autostrady i tutaj w miarę spokojnie, płynnie dojeżdżamy do autostrady, także w kierunku Brzozówki, także ruch jest umiarkowany w tej chwili płynnie. Błonie spokojna, spokojnie na Elektrycznej, również na Klikowskiej przy rondzie jest więcej samochodów w kierunku centrum. Na Wyszyńskiego ruch niewielki. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Drogi śliskie miejscami i warunki do prowadzenia pojazdów zmienne od czasu do czasu może jeszcze dzisiaj popadać. Miejcie to na uwadze.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na zegarach 12 minut do godziny 16.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie. Czy autobus Kolei Małopolskich pojedzie z Tarnowa do Szerzyn? Trwają starania o nowe połączenie.
4: Staramy się pomagać tym gminom tak zwanym kresowym.
0: Coraz bliżej powstania ścieżki rowerowej ze Świniarska do Nowego Sącza. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Szerzyny mogą zyskać połączenie autobusowe z Tarnowem realizowane przez Koleje Małopolskie. Obecnie mieszkańcy korzystają z połączeń oferowanych przez konsorcjum prywatnych przewoźników. Na tę trasę mogą wejść małopolskie linie dowozowe. Wicemarszałek Ryszard Pagacz przyznał w RDN, że samorządowi wojewódzkiemu zależy na wsparciu mieszkańców żyjących na obrzeżach Małopolski.
4: Chodzi o to, żeby dawać możliwość komunikacyjnego połączenia mieszkańcom, ale też i uczniom, przyszłym studentom chociażby tarnowskich uczelni, żeby nie szukali kierunku na Podkarpacie. Pamiętamy, że Szerzyny to jest ta gmina, która kiedyś przyłączyła się w drodze referendum do Małopolski. Trzeba im stwarzać tę możliwość i to będzie realizowane. Staramy się pomagać tym gminom tak zwanym kresowym. Szerzyny do takich należą i te projekty, które tam są realizowane bądź były, jak na przykład ta szerzyńska Riviera, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Szerzyn, ale i sąsiednich okolicznych gmin, jest tego przykładem.
0: A tymczasem jedna z rozpatrywanych koncepcji zakłada wydłużenie linii autobusowej, która obecnie kursuje między Tarnowem a Ryglicami. Autobusy linii A63 wyjeżdżają z Ryglic i do Tarnowa dojeżdżają przez Tuchów, Łękawice czy Skrzyszów.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: A w wiadomościach teraz 40-latek zatrzymany z narkotykami wpadł po kontroli drogowej w Mszanie Dolnej. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Zatrzymania samochodów w związku z działaniami na rzecz ujawnienia nielegalnie przewożonych towarów limanowscy policjanci dokonali z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas kontroli przy 40-letnim kierowcy ujawniono środki odurzające. Zabezpieczono przy nim ponad 100 gramów marihuany, a mężczyzna został zatrzymany. Dalsze czynności przeprowadzono w domu podejrzanego, gdzie dodatkowo znaleziono i zabezpieczono 72 gramy mefedronu. Substancje zostały przekazane do badań. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Nowe utrudnienia w ruchu dla kierowców, którzy jeżdżą przez Marcinkowice. Na trasie powiatowej łączącej Limanową z Chełmcem budowany jest chodnik. W związku z tym na odcinku około 250 metrów trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni. Okresowo może być też wprowadzany ruch wahadłowy. Prace mają zakończyć się dopiero 15 października.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tymczasem coraz bliżej powstania ścieżki rowerowej ze Świniarska do Nowego Sącza. Gmina Chełmiec ma pozwolenie na budowę. Ruszyć ma też procedura przetargowa. Wójt Stanisław Kuzak liczy na to, że budowa rozpocznie się w najbliższych miesiącach i potrwa maksymalnie rok. Jak przypomina włodarz gminy Chełmiec, droga do tej inwestycji nie była łatwa.
8: Bardzo ciężka praca i tutaj naprawdę dopięliśmy swojego i starostwo nam wydaje zezwolenia, Polskie Wody. Dużo mieszkańców było, gdzie mają tam działki. No niestety, jak sobie przypomnę, jakie zawiłości, to wiele czoła i bardzo dziękuję wszystkim, którzy naprawdę stanęli na wysokości zadania, panu staroście, to też sołtysom Świniarska i mojej wsi.
0: Całkowity koszt budowy 2,5-kilometrowej ścieżki to około 8,5 miliona złotych. Inwestycja będzie w dużej części finansowana z zewnętrznych dotacji.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie może pochwalić się najlepszymi wynikami egzaminów na prawo jazdy w regionie. W pierwszym półroczu tego roku zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B przekroczyła 40%, a teoretycznych sięgnęła blisko 60%. To najwyższe wskaźniki w Małopolsce, które plasują Tarnowski Ośrodek, również w ścisłej krajowej czołówce. A w pierwszych 6 miesiącach roku egzaminatorzy MORT przeprowadzili ponad 11 tysięcy egzaminów praktycznych i przeszło 8 tysięcy teoretycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszyła się kategoria B. Wśród kandydatów coraz liczniejszą grupę stanowili też 17-latkowie, którzy od marca po zmianie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą wcześniej przystępować do egzaminów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tarnów teraz skąpany w deszczu i to dość intensywnie zaczęło padać, a wydawało się, że będzie się rozpogadzać. Ale na pozostałym obszarze w regionie w Małopolsce na Podkarpaciu tutaj też sporo chmur mocno popadało, także w Zakliczynie, w Ciężkowicach, w Rybnicach, w Jodłowej tutaj także jest niemokre i parasole będą potrzebne także jutro rano. Będą chwile takie bezdeszczowe dzisiaj w nocy, ale też będzie padać nad ranem.
0: Jutro sponsorem 21 pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.

słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w piątek o 20:40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Petycja jest, ale przełomu nie ma. Miasto bezradne wobec sporu o mur na Małym Burku w Tarnowie.
2: Miasto nie ma narzędzi dzisiaj do na przykład zmiany charakteru tego miejsca.
1: Zaprosimy też do Krynicy na festiwal Jana Kiepury, ten już w przyszłym miesiącu.
3: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mur, który podzielił targowisko przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie na dwie części, wciąż stoi. Handlarze nie rezygnują z walki o jego usunięcie, choć jak sami przyznają, z każdym tygodniem mają coraz mniej nadziei na szybkie rozwiązanie problemu. Jednocześnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W ostatnich dniach do Urzędu Miasta Tarnowa trafiła przygotowana przez sprzedawców petycja. Apelują w niej do prezydenta o pomoc i podjęcie działań, które mogłyby doprowadzić do rozwiązania trwającego od miesięcy konfliktu. Na razie jednak odpowiedź magistratu nie daje powodów do optymizmu. Jak podkreśla w rozmowie z RDN Małopolska rzecznik tarnowskiego urzędu Wiktor Bochenek, miasto nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwalałyby ingerować w tę sprawę.
2: Do miasta Tarnowa wpłynęła petycja, która jest obecnie sprawdzana pod kątem prawnym raz jeszcze oraz pod kątem planistycznym. Jednocześnie miasto nie ma narzędzi dzisiaj do na przykład zmiany charakteru tego miejsca. Jeśli chodzi o postawienie tego muru, jest to wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. To są kwestie, które też przygląda się nimi chociażby Inspekcja Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie jest to kwestia sporu sąsiedzkiego, na który jako miasto nie mamy odpowiednich narzędzi. Mamy nadzieję, że uda się wyjść z tej sytuacji przez dogadanie się właścicieli tego terenu.
1: Tymczasem właścicielka części targowiska znajdującej się za murem skierowała sprawę na drogę sądową. Poza murem znalazły się stoiska z warzywami, kosmetykami czy sklep spożywczy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwa budowa windy, toalet, a także udogodnień dla osób niepełnosprawnych w Grybowskim Urzędzie Miasta. Kolejny znajdujący się w rynku budynek przechodzi gruntowną modernizację. Głównym założeniem inwestycji są ułatwienia dla mieszkańców oraz polepszenie warunków pracy dla urzędników. Jak mówi burmistrz Grybowa Paweł Fyda, niedługo prace powinny zostać przeniesione na zewnątrz zabytkowej kamienicy.
4: Będzie wykonywana budowa nowego pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, no i remont zabytkowej elewacji na budynku numer 11 w rynku, także jest to drugi budynek, bo w roku ubiegłym rozpoczęliśmy remont budynku numer 12. Ta elewacja zewnętrzna na budynku numer 12 jest już wykonana, a w tej chwili będziemy się, można powiedzieć, realizować przy budynku numer 11. Czekamy na efekty tych prac.
1: Planowany koszt remontu to już obecnie 5 milionów złotych. Większość prac ma trwać do końca tego roku.
0: RDN Kultura.
1: To Jan Kiepura wyprowadził operę na zewnątrz, zauważa dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które jest partnerem Krynickiego Festiwalu. Łukasz Gaj wciela się też w postać słynnego tenora podczas ceremonii otwarcia 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Uzdrowisko przez 8 dni stanie się muzycznym sercem lata. Festiwal, który tradycyjnie odbywa się w sierpniu, przyciąga melomanów nie tylko z regionu, ale też z kraju i z zagranicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Łukasz Gaj mówił w Słowo za Słowo, że Jan Kiepura jest ogromną inspiracją dla każdego tenora.
3: Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę.
5: Jan Kiepura jest wpisany w życie każdego polskiego tenora od samego początku jego istnienia. Nie znam tenora, który by zaczynał swoją drogę artystyczną polskiego tenora i nie inspirował się Janem Kiepurą. Jan Kiepura, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w latach 20., w latach 30. to był król tenorów. Mówi się o tym, że trzej tenorzy, Pavarotti, Domingo i Carreras, wyprowadzili operę na stadiony. To nieprawda. Tą operę na stadiony wyprowadził już Jan Kiepura. Śpiewał na dachach samochodów, na balkonach, na deptakach, dla szerokiej publiczności. I to on pierwszy wyprowadził tą operę na zewnątrz.
1: Festiwal Jana Kiepury w Krynicy odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Tegoroczna edycja festiwalu obejmie 30 wydarzeń, a patronat medialny nad imprezą objęło radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Z życia kościoła.
1: Wieża w kościele świętego Wawrzyńca w Nowym Sączu Biegonicach znów udostępniona dla zwiedzających. Przez lipiec i sierpień można odwiedzać to miejsce w ramach akcji Poznaj Dom swojego Ojca. Taka możliwość jest w soboty między godziną 10 a 12. Poza tymi godzinami po wcześniejszym zgłoszeniu się do parafii w grupach zorganizowanych. To również okazja do zobaczenia okolicznościowej wystawy, mówi ksiądz Bogusław Tokarz, wikariusz w parafii Biegonice.
6: W tym roku będą przybliżone postacie z historii naszej parafii, rodacy kapłani, jak i siostry zakonne, które właśnie pochodzą z parafii Biegonice. A oprócz tego są wystawa właśnie, która jest mówiąca o historii naszej parafii. Zapraszamy rodziny, szczególnie dzieci są nieraz bardzo zadowolone, że mogą zadzwonić tym dzwonem zabytkowym. No i piękna panorama na okolice z wysokości 33 metrów, bo tyle ma nasza wieża.
1: Zorganizowane grupy zainteresowane zwiedzaniem wieży poza standardowymi godzinami powinny dzwonić pod numer 662 630 421.
7: Reklama.
0: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
7: Po reklamie.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27 Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Filox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27 Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy do letniego amfiteatru w Gromniku. O godzinie 20:40 rozpocznie się seans familijnego filmu Ron Usterka. Pełnej emocji i humoru opowieści dla całych rodzin. Warto przyjść wcześniej. Już od 19:30 odbędzie się impreza profilaktyczna pod hasłem Wybieram marzenia, nie uzależnienia. Z konkursem dla uczestników. Na wspólny seans z RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Gromnik, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Golance. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jezusowi nie zależy na takiej czy innej opinii. On leczy, uzdrawia z chorób i słabości tych, którzy do Niego przychodzą. To paradoks, że można tak jak faryzeusze widzieć naoczne znaki, które świadczą tylko o boskiej sile mocy, a mieć ciągle zatwardziałe serce i nie tylko nie uwierzyć, ale jeszcze rzucać podejrzenia. Ale tak jest i dzisiaj. Natura ludzka pod tym względem nie zmieniła się. Bo światło nas nie oświeci, jeśli będziemy mieć ciągle zamknięte oczy.
2: Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Skąd transmitować będziemy przeświętą dzisiejszej Eucharystii, będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Adrian Heretyk z parafii pod wezwaniem świętego Pawła w Bochni.

Dzisiejsze czytania przypominają nam o wierności Bogu i potrzebie pełnienia Jego woli. Prorok Ozeasz ukazuje, jak łatwo ludzie schodzą z Bożych dróg, a Ewangelia Mateusza zachęca nas, by angażować się w misję głoszenia dobrej nowiny. Jezus, widząc tłumy, dostrzega ich zagubienie i wzywa do modlitwy o robotników na żniwo. Prośmy Boga o łaskę wiernego trwania przy Nim i gotowość służenia Mu tam, gdzie nas posyła. W tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. O potrzebne łaski dla Tomasza wyjście z nałogu i za świętej pamięci Stanisława Zielińskiego od Barbary i Kazimierza Musiałów. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy i zaniedbania oraz prośmy o przebaczenie za chwilę, gdy oddalaliśmy się od Jego miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze mnie. Książąt mianowali też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cierca Twojego, Samario. Gniew mój się na nich rozpala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez skłosów nie dostarczy mąki. Jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Oto słowo Boże.

przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Drodzy siostry i bracia, dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam dwa światy. Pierwszy świat to świat człowieka, który odwrócił się od Boga. Prorok Ozeasz mówi bardzo mocno: ustanawiali sobie królów, ale beze mnie. Podejmowali decyzje, budowali swoje plany, wybierali swoje zabezpieczenia, tworzyli swoje bożki, i to wszystko czynili bez Boga. I dlatego wszystko, co miało ich uratować, szybko zaczęło ich niszczyć. Drugi świat pokazuje nam Ewangelia. To świat Jezusa, który idzie przez miasta i wioski, naucza, głosi królestwo, leczy choroby i słabości. Jezus widzi ludzi znękanych i porzuconych, jak owce nie mające pasterza, i się nad nimi lituje. I między tymi dwoma światami rozgrywa się także nasze życie, bo można żyć bez Boga, nawet będąc religijnym. Można mieć swoje ołtarze, swoje zwyczaje, swoje modlitwy, a jednocześnie serce trzymać daleko od Pana. Bo Izraelici, o których mówi Ozeasz, nie przestali składać ofiar. Przeciwnie, budowali wiele ołtarzy, ale te ołtarze nie prowadziły ich do Boga. Stały się miejscem grzechu. Bóg przez Ozeasza mówi coś bardzo przejmującego. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Bo i czy czasem nie jest tak z nami? Bóg mówi do nas przez Ewangelię, przez Kościół, przez sumienie, przez sakramenty, przez ludzi, których stawia na naszej drodze. A my nieraz przyjmujemy jako słowo, jako coś obcego. Jakby Ewangelia miała być tylko dodatkiem do naszego życia, a nie jego sercem. Jakby przykazania były ciężarem, a nie drogą do prawdziwej wolności. Jakby Bóg przeszkadzał człowiekowi być szczęśliwym. A przecież jest odwrotnie. To nie Bóg zabiera życie, to bożki je zabierają. Bożek nie musi stać na ołtarzu ze srebra i złota. Może mieścić się w kieszeni, może mieć twarz kariery, sukcesu, popularności, świętego spokoju, pieniędzy, pychy czy własnej racji. Bożkie może stać się nawet moje ja, kiedy zaczynam żyć tak, jakby wszystko miało się kręcić tylko wokół mnie. I prorok Ozeasz mówi dalej: skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Człowiek nieraz myśli, że małe odejście od Boga nic nie znaczy. Jedno kłamstwo, jedna zdrada sumienia, jedna niedziela bez mszy świętej, jedna decyzja podjęta bez modlitwy, jedno przyzwyczajenie, które powoli przejmuje władzę nad sercem. Myślimy, to tylko wiatr. Ale później widzimy, jak bardzo mogą być opłakane skutki tych naszych decyzji. I tu przychodzi Chrystus z dobrą nowiną. Ewangelia zaczyna się od człowieka, który nie może mówić. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Człowiek pozbawiony głosu, który nie potrafi wypowiedzieć siebie, uwięziony w milczeniu. To obraz ludzkiego serca. Bo różne mogą być rodzaje niemoty. Jest niemota grzechu, kiedy człowiek nie potrafi stanąć w prawdzie. Pychy, kiedy nie chce poprosić o przebaczenie. Obojętności, kiedy już go nic nie porusza. Niemota lęku, kiedy człowiek nosi w sobie ból, ale boi się go nazwać. Jest niemota duchowa, kiedy usta jeszcze wypowiadają modlitwy, ale serce jest daleko. Jezus uwalnia tego człowieka. Niemy odzyskuje mowę. To jest dobra nowina. Jezus przywraca człowiekowi głos. Sprawia, że człowiek znowu może mówić do Boga, do ludzi i do samego siebie. I może czynić to w prawdzie. I chce to Chrystus czynić w naszym życiu. Najpierw przywraca nam mowę modlitwy. Bo naprawdę zaczynamy mówić wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć: Panie, ratuj mnie. Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, przebacz mi. Modlitwa jest odzyskanym oddechem duszy.
Potem Jezus przywraca mowę prawdy. Uczy nas mówić bez kłamstwa, bez manipulacji, bez udawania. Uczy nas słów, które budują. Dziękuję, przepraszam, wybaczam, pomogę Ci. I wreszcie Jezus przywraca mowę świadectwa. Człowiek uzdrowiony nie może żyć tak, jakby nic się nie stało. Kto naprawdę doświadczył miłosierdzia, ten staje się znakiem miłosierdzia dla innych. Ale Ewangelia też pokazuje coś bolesnego. Tłumy są pełne podziwu, a faryzeusze oskarżają. Patrzą na dobro i nazywają je złem. Widzą człowieka uwolnionego, ale i tak szukają oskarżenia. I to może być dramat zamkniętych serc. Bo można popatrzeć na cud, a go nie zobaczyć. Można słyszeć Ewangelię i jej nie przyjmować. Można być religijnym, a nie mieć miłosierdzia. Dlatego zostajmy dziś z pytaniem, czy moje serce umie jeszcze zachwycić się dobrem? Czy umiem zobaczyć działanie Boga w drugim człowieku? Czy umiem cieszyć się, gdy ktoś wraca, gdy ktoś się podnosi, gdy ktoś odzyskuje głos, wiarę i nadzieję? Kochani, człowiek bez Boga jest jak owca bez pasterza. Może biec, ale nie wie dokąd. Może mieć wiele dróg, ale nie znać tej właściwej. Może słyszeć wiele głosów, ale nie słyszeć tego prawdziwego głosu. Jezus nie jest tylko jednym z wielu głosów. On jest pasterzem. Idzie przed nami. Szuka nas na bezdrożach. Zna nasze lęki. Kochani, otwierajmy się zatem na Jego działanie. Módlmy się o ludzi, o ojców i matki z sercem pasterza, o nauczycieli i wychowawców z sercem pasterza, o kapłanów z sercem pasterza, o chrześcijan, którzy nie będą tylko narzekać na świat, ale pójdą do znękanych i porzuconych. Kochani, dzisiejsza liturgia słowa zostawia nas z prostym wyborem: Bożek albo pasterz, martwe dzieło ludzkich rąk albo żywy Bóg, wiatr, który kończy się burzą, albo głos Jezusa, który przywraca pokój, niemota.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi drogami miłości i prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze były podejmowane z troską o dobro wspólne i sprawiedliwość społeczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za zagubionych i cierpiących, aby w Chrystusie odnaleźli pocieszenie, a w Kościele pomoc w przezwyciężeniu trudności. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów udających się do sanktuariów, aby ich droga była bezpieczna, a czas modlitwy i refleksji umacniał ich wiarę i przyniósł duchowe owoce. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski dla Tomasza i wyjście z nałogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie świętej pamięci Zdzisława, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa, obdarzył ich wiecznym pokojem i radością życia w Jego obecności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za całą naszą wspólnotę, abyśmy otwierali się na wezwanie Boże i odpowiedzieli na nie z wiarą i odwagą. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wiernego wypełniania Twojej woli przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas prowadzenie.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Stanisławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez zbawienie

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, proszę, wydaj mi.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. 7 lipca Kościół katolicki wspomina w liturgii błogosławioną rodzinę Ulmów, Józefa, Wiktorię i ich 7 dzieci, zamordowanych przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. Data nie jest przypadkowa. 7 lipca 1935 roku Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym świętej Doroty w Markowej. Kościół wybrał więc na liturgiczne wspomnienie Ulmów nie dzień ich śmierci, ale rocznicę ślubu Józefa i Wiktorii. W czasie przygotowań do beatyfikacji podkreślano, że ta data pozwala spojrzeć na Ulmów nie tylko przez pryzmat męczeństwa, ale także przez ich codzienne życie, małżeństwo, rodzinę, pracę, wychowanie dzieci i otwartość na innych. To z tego domu zakorzenionego w Markowej i w wierze wyszła później decyzja o przyjęciu pod dach prześladowanych Żydów. Ulmowie zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów. 24 marca 1944 roku za pomoc udzielaną żydowskim współobywatelom i sąsiadom. Razem z nimi zginęli ukrywani w ich domu Żydzi. 10 września 2023 roku w Markowej Ulmowie jako pierwsza rodzina w historii Kościoła zostali beatyfikowani. Na ołtarze wyniesiono nie tylko rodziców Józefa i Wiktorię, ale także ich dzieci Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia, Marysię i bezimienne dziecko, które zaczęło przychodzić na świat w momencie egzekucji. 8 lipca przypada pierwsza rocznica śmierci biskupa Władysława Bobowskiego. Duchowny diecezji tarnowskiej zmarł rok temu w wieku 93 lat. Wiosną 2025 roku przeżywał 50. rocznicę sakry biskupiej. O swoim rodaku pamięta jego rodzinna miejscowość Tropie w gminie Gródek nad Dunajcem. Właśnie tam odbyły się uroczystości pogrzebowe, a ciało duchownego spoczęło w grobie na tutejszym cmentarzu parafialnym. Mieszkańcy tych okolic w dniu pogrzebu wspominali kapłana jako wielkiego człowieka. Podkreślali, że są dumni z takiego rodaka.
2: Był dobrym biskupem, bardzo dobrym. Przyjeżdżał zawsze. Ja był nawet bierzmowany przez niego. Jego brata znam dobrze.
3: Wszystkie moje dzieci bierzmował.
4: Super człowiek, otwartym sercem. Kochany, naprawdę kochany. Chodziłem na mszę, tutaj odprawiam mszę u swojego brata.
5: Wspomnień jest bardzo dużo, oczywiście. No był, szczególnie był, bo to jest nasza rodzina.
6: Jaka to była osoba?
5: Cudowna, bardzo wspaniała. Nie powtarzam.
6: Jaki to był człowiek?
7: Bardzo dobry, bardzo uśmiechnięty. Taki ludzki człowiek to był.
8: Już będzie brak takiego człowieka.
7: No.
1: W środę 8 lipca w Tropiu o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci księdza biskupa Władysława Bobowskiego. Eucharystii z okazji pierwszej rocznicy śmierci kapłana będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Jak budować relacje, jak wspierać rodzinę w kryzysie, jak rozmawiać z seniorami, dzieckiem czy osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji? To pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Odpowiedzi szukają nie tylko eksperci, ale także młodzi ludzie wybierający swoją zawodową drogę. Taką wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają studenci Wydziału Nauk Społecznych, jednego z wydziałów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie trwa właśnie rekrutacja. W ofercie znajdują się kierunki nauki o rodzinie, praca socjalna oraz pedagogika. Jak podkreśla pełnomocnik dziekana wydziału, dr habilitowany Bartosz Łukaszewski, studia nie uczą wyłącznie teorii. Kształcenie jest nastawione na relacje, bliskość i kontakt z osobą potrzebującą wsparcia.
9: Kluczem zatem jest wejście w interakcję. Tego uczymy naszych studentów. Studenci stają się po naszych studiach zarówno profesjonalistami, jeśli chodzi o pracę socjalną, familiologami, którzy potrafią rozwiązywać rodzinne konflikty, pomagać rodzinom, pracować ze społecznościami lokalnymi, ale także, co jest szalenie ważne, jeśli chodzi o studia pedagogiczne, pracować z dziećmi i młodzieżą.
1: Tematy związane z rodziną i relacjami od lat obecne są również na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W audycji Rodzina w sercu Małopolski, emitowanej w każdy czwartek o 13.15, słuchacze wyruszają śladami Karola Wojtyły. To opowieść o rodzinie, przekazywaniu wiary, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wielodzietności i przeżywaniu cierpienia. Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej powoli dobiega końca Wielki Odpust Tuchowski. W przedostatnim dniu, w środę, 8 lipca przed obliczem Maryi, będą się modlić m.in. uczestnicy pieszej i rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, Rycerstwa Niepokalanej i Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, a także nadzwyczajni szafarzy Komunii Świętej oraz arcybractwa Straży Honorowej. Tego dnia na Lipowym Wzgórzu będzie można posłuchać także wyjątkowego koncertu odpustowego Tuchowski Skarb. Wystąpi sanktuaryjna orkiestra Denta.

0: Koncert odbędzie się o godzinie 20 w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. W programie znajdą się utwory maryjne w aranżacjach kapelmistrza Piotra Kucharzyka, a także muzyka rozrywkowa z repertuaru Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Golec u Orkiestra. A Wielki Odpust Tuchowski zakończy się w czwartek, 9 lipca.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Huf zabrzmi jazzem. Od 10 do 12 lipca zapraszamy na 27. Baszta Jazz Festival imienia Jacka Mazura. 3 dni swingu, jazzu tradycyjnego i nowoorlańskiej energii. Od kameralnego otwarcia w hotelu Łaziska Małopolska w piątek, po koncerty na rynku w sobotę i w kinie Baszta w niedzielę. Wystąpią m.in. Krzysztof Kiliański, Anna Nowik, Ada Kiepura oraz Fanny Philox. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Huf 10, 11, 12 lipca. Dołącz do nas i poczuj klimat Baszta Jazz Festiwalu. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie 27. Baszta Jazz Festiwal imienia Jacka Mazura w Czchowie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach mecenatu Małopolski.
1: Po reklamie.

0: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplucwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka, wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
3: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
2: Totus tus!

modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w piątek o 20.40 zapraszamy na letnie kino plenerowe. Rada Osiedla Koszyce oraz RDN Małopolska przygotowały film dla całej rodziny. Dziennik Cwaniaczka. Czeka na Was świetna zabawa pod gołym niebem. Widzimy się 10 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin-Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był m.in. wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam Kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin-Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
3: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin-Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
2: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
4: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać. I później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
2: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
4: Czy ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli. Ci ludzie, nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać. Są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
2: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, Jasnogórska, Matko Kościoła, Matko Paulińskiego Zakonu, kochająca Matko każdego z nas, przychodzimy do Ciebie i do Twojego Syna w godzinie apelu jasnogórskiego. Przychodzimy z tym wszystkim, co jest w naszym sercu. Tak jak ten tłum, który gromadził się w Ewangelii wokół Twojego Syna. Gromadził się, bo pragnął usłyszeć Jego Słowo. Słowo dobrej nowiny. Tak jak ten tłum, który pragnął doświadczyć także i znaków, i cudów Królestwa Bożego poprzez uwolnienia i uzdrowienia, których Twój Syn, o Matko, dokonywał. Jezus, jak słyszymy w tym fragmencie Ewangelii na dzień dzisiejszy, lituje się nad tłumem, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jezus spogląda dzisiaj na każdego z nas, na to, co nas nęka, na nasze zranienia, na nasze smutki i na nasze zmagania. Jezus w postaci dzieciątka w ikonie jasnogórskiej spogląda na każdego z nas i udziela nam swojego błogosławieństwa. Bóg daje odczuć nam swoją miłość przez błogosławieństwo Chrystusa, przez spotkanie z Nim. Bóg daje nam odczuć swoją miłość także przez spojrzenie Twoje, Maryjo. Twój wzrok napełnia nasze serca poczuciem wysłuchania, zrozumienia, bycia kochanym. Kiedy patrzymy na wizerunek Maryi, na jej oblicze, na jej spojrzenie, to czujemy, że jest ona z nami obecna wobec wszelkich cierpień i zmagań. Jesteśmy również zaproszeni, kiedy przynosimy te wszystkie zmagania, kiedy doświadczamy tej miłości, którą Bóg daje nam, szczególnie przez Ciebie, Maryjo, aby to litościwe i miłosierne spojrzenie nie pozostało w nas bezowocne, ale aby wydało plon, bo przecież, jak mówi Twój Syn, Maryjo, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Tą miłość, którą otrzymujemy od Boga w sakramentach, w Słowie Bożym, w spotkaniu osobistym z Chrystusem i z Tobą, o Najlepsza Matko, tą miłość jesteśmy wezwani, aby przekazywać ją dalej. Ta miłość nie może być zamknięta w sobie, ale musi być przekazywana innym. Taka jest natura Ewangelii. Dzisiaj w Kościele Polskim przykładem dla nas życia pełnego miłości i heroiczności jest błogosławiona rodzina Ulmów. Nazywani dobrymi Samarytanami z Markowej. Żyli tą świętością na co dzień, bliskością Boga i dzielili się tą miłością z innymi, ofiarując schronienie tym, których życie było zagrożone, ponosząc za to śmierć męczeńską, oddając swoje życie, stając się dobrymi Samarytanami. Jak zapisali w swojej rodzinnej Biblii, obok fragmentu przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, napisali jedno proste słowo. Tak. Podjęli wspólnie decyzję, aby stawać się dobrymi Samarytanami, aby odpowiedzieć na Słowo Boże, na miłość, której doświadczali w swoim życiu rodzinnym, której doświadczali także i przez Ciebie, o Matko. W tej modlitwie apelowej prośmy, aby ta miłość, którą otrzymujemy,
które otrzymujemy, o Matko, od Twojego Syna i od Ciebie, aby ta miłość przemieniała nas, abyśmy odpowiedzieli na różne potrzeby naszych braci i sióstr, potrzeby miłości, miłosierdzia, przebaczenia, gościnności wokół nas, wśród najbliższych, ale i w różnych innych miejscach, do których Pan Bóg nas posyła. Do świata, który tak bardzo dzisiaj potrzebuje miłości, współczucia, zrozumienia, przebaczenia, wysłuchania i miłosierdzia. Maryjo, stojąc w tej godzinie apelowej, chcemy napełniać się Twoją miłością i prosimy, aby ta miłość przemieniała każdego z nas, przemieniała intencje, które tutaj przynosimy, wszystkie sprawy, które zawierzamy za Twoim pośrednictwem. W tej dziesiątce różańca tajemnicy zwiastowania będziemy modlić się we wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Będziemy modlić się za Ojca Świętego, papieża Leona XIV, za cały Kościół powszechny, za zakon Paulinów na czele z Ojcem Generałem, wszystkich ojców i braci na całym świecie, zwłaszcza tutaj, na Jasnej Górze, za Ojca Przeora i całą wspólnotę jasnogórską. Polecamy Bogu wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie grupę młodych dorosłych z archidiecezji filadelfijskiej, którzy przybyli dzisiaj tutaj do Twojego tronu, o Matko, aby zawierzyć siebie, aby spotkać Ciebie i Twojego Syna. Szczególnie w tej grupie zawierzamy parę, która dzisiaj tutaj w tej kaplicy się zaręczyła, Alvaro i Laurę, prosząc o błogosławieństwo dla nich, aby Pan Bóg wzmacniał dalej ich miłość. Modlimy się za pielgrzymów drugiej pielgrzymki małżeńskiej rowerowej z Gdańska. Oddajemy także pielgrzymów z Rudy Śląska, Godula, pielgrzymów z Chorzowa, z archidiecezji katowickiej. Modlimy się także za pielgrzymkę Węglówka z archidiecezji przemyskiej i wszystkich tych, których dzisiaj, Maryjo, tutaj zaprosiłaś do tego sanktuarium, którzy przed Twoim obliczem modlili się, którzy pielgrzymują tutaj duchowo, łączą się z nami przez różne media i formy przekazu. Te wszystkie intencje zawierzamy, rozważając tajemnicę zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.

0: Królowo Polski, Królowo Polski, Królowo Polski, o błogosławieństwa polowe poprosimy ojca przeora Jasnej Góry.
1: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen. Maryja. Wszyscy zdążający drogą, przypatrzcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, wakacje, lipiec, pierwsza lipcowa niedziela się zaczęła. Folkowa lista przebojów jest wakacyjna, wędrująca, nie ma głosowania, jest mnóstwo grania i my z naszym graniem przeniesiemy się w pewien region, który łączy Polskę i Słowację. Mianowicie jedziemy sobie w Pieniny i posłuchamy trochę flisackiego grania, i po polsku, i po słowacku, bo ono jest też tym elementem, które łączy. No, ale teraz najpierw będzie ludowa muzyka flisok. To jest taka sympatyczna płyta też nagrana przez Słowaków. Ne pójdym górami. Posłuchajmy tego flisackiego grania po słowacku.

No to jak było po słowacku, to trzeba, żeby też było trochę grania po polsku, prawda? Wydaje mi się, że to jest, byłoby istotne. A skoro byłoby istotne, no to przejdziemy do takiego grania. Czemu nie? Jak najbardziej. I zaczynamy właśnie ten fragment folkowej od flisaków pienińskich, którzy świetnie, panowie fenomenalnie śpiewają, jak nawet im żadne instrumenty nie towarzyszą. Po prostu na imprezach plenerowych, na różnych wydarzeniach promocyjnych, targowych, kapitalni są. No takie śpiewanie, to jak patrząc wakacyjnie, jak ktoś zawędruje na Chorwację, to tam klapa, to właśnie też taki męski, niezwykły śpiew. I tak nasi flisacy nam zaśpiewają. Każdy flisak zdrów. To jest hymn flisaków. W różnych wykonaniach. My mamy w wykonaniu flisaków pienińskich, polskich, z imprezy plenerowej, więc trochę będzie tam ludność uczestniczącą słychać. Później posłuchamy po słowacku a w pindziałek rano, czyli a w poniedziałek rano. No, a później znowu nasi flisacy polscy na pamiątkę walki ze Szwedami.

Jestem Państwu winien chyba kilka słów o flisaków, o flisakach, bo trzeba powiedzieć, po pierwsze, Pieniny to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce. Tu jest mnóstwo atrakcji historycznych, przyrodniczych na niewielkim terenie dzielonym między Polskę a Słowację. To tu skumulowały się kapitalne widoki, malownicze i co jeden to ładniejsze. Kto nie kojarzy szczytu o nazwie Sokolica ze słynną sosną? No nie ma już tych sosen, tej sosny niestety, ale kojarzymy przecież Trzy Korony. To wszystko można też podziwiać od dołu, z łodzi flisackiej. Spływ Dunajcem z flisakami to najwygodniejsza forma zwiedzania Pienin. A tradycja tego spływu to już 200 lat. No rzecz zupełnie niesamowita, że od tylu lat pływają flisacy. Zaczynamy teraz muzycznie od flisaków słowackich, którzy, uwaga, co nam zaśpiewają. Góralu, czy ci nie żal? Po słowacku. Potem będzie po polsku pewnego razu o letniej porze. I potem po słowacku o tym, że siałem sobie żytko.

Jeszcze będziemy grać. Dzisiaj cały program jest flisacki. Jeszcze powiem słów kilka o flisakach. Mówiłem, że tradycja organizowania spływów to jest prawie 200 lat. No to jest spływ Dunajcem i ten przełom Dunajca jest uważany za jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych na świecie. Nie tylko w Europie, na świecie. Wycieczkę w Polsce rozpoczyna się na przystani początkowej w Sromowcach Wyżnych, potem płynie się 18 km wąwozem o stromych zboczach i dociera się do Szczawnicy. Po drodze podziwiamy piękne szczyty tego małego pienińskiego pasma. Podziwiamy też ciekawe zakamarki widoczne tylko z rzeki. No i słuchamy na flisace, opowiadają legendy i różne dowcipy. No po prostu oni potrafią bardzo interesująco nas tam przewieźć. Teraz ich posłuchamy też, jak śpiewają. I będą tak, najpierw nasi flisacy po polsku ujrzałem na niebie gwiazd mruganie. Potem po słowacku będzie hej tam od Tater, jak najbardziej znane też i w Polsce. No a później będzie taka pieśń flisacka, też nie za długa, zaczynająca się od słów leży Polska, ale potem właśnie warto słuchać co jeszcze, gdzie leży.

Pięknie się płynie, prawda, z flisakami. Miałem okazję w maju płynąć z naszymi flisakami po Wiśle. No tak, bo to była taka wyjątkowa rzecz. Realizowaliśmy pewien reportaż telewizyjny. No i w ramach tego opowiadaliśmy o różnych zjawiskach związanych z folklorem, ale też flisacy właśnie płynęli po Wiśle i w tym odcinku tego wydarzenia uczestniczyłem. To było dość niezwykłe podziwiać Kraków z łodzi flisackiej, a na brzegach stali ci, którzy podziwiali w Krakowie łodzie flisackie. Rzecz dość rzadka, zdarzająca się raz na ileś tam lat. A my w Folkowej zdarzamy się i spotykamy co tydzień. I dzisiaj gramy właśnie po flisacku. I teraz będzie tak, po słowacku. W tym pienińskim lesie, później po polsku znam ja jeden śliczny zamek, no i później po słowacku słuchajcie chłopaki.

Czas kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Czas kończyć dzisiejszą wędrówkę z flisakami. Flisacy będą mieli swoje święto, swoje wielkie wydarzenie takie. Organizują je 30 sierpnia. To jeszcze kawał czasu, przypomnę, w sierpniowej folkowej, ale wtedy warto będzie do Szczawnicy pojechać, bo będzie się tam po prostu działo, będzie się grało, będzie się słuchało. I zapowiada się to naprawdę najświetnie. Życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, a na koniec posłuchamy muzyki flisackiej po słowacku. Powiedz, powiedz, mamusi. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.